Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radio

0: Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was wyzwoli.
1: Yeah, open the blinds, it's chucking it down. Ain't no surprise in this part of the town. Cats and dogs feel like 10 out of 12. Vitamin D's been lacking as well. Yeah, prison or paradise, how can you tell? Picking my poison right off of the shelf. Drinking the heat is bad for my health. Drinking

0: Jesus.
1: Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Że jak kiedyś te szyszki z karmelu, życie zakręcone jak huba buba. Kiedy starczała ci dycha w portfelu, kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak szlugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Spakowałem już walizki, by wyjechać stąd. Rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma. Gdzie pod spływa

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

as my blood becomes love.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

dwa adaptery, te bajery, bery, weryfikuję to 2-4. Hajda, bery, włóż, maniery, krusz, strobery, kusz, kusz, aż nie powygina paluszku na łóżku. Clinton, George'a, nie burz, burz, pada, bery, bery, i funk ci do mózgu.

się nie działo, to beat musi zagrać. Chcesz funk, gdzie jest tu berbery? Hat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da, nie ryć jak emery, to numery na lewe papiery bija.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście, porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

pozwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego systemu.

Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź

0: kanał radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.
1: Obej tych skrajnie z lewej, obej tych skrajnie z prawej. Jej ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, melodrejpasz mentalny kart.

urwać im łeb jak modliszka. A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na gapę.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

0: Музичне дно. Dobry wieczór, miły słuchaczku. Dziękuję za twą cierpliwość i kilka minut opóźnienia w transmisji live, bo to wszystko live. A ja jestem książę Edward, a wszystko to dzieje się na falach Radia Cenzura. Radiocenzura.pl, tam można posłuchać na żywo i tam również znajduje się archiwum, w którym i ten odcinek ewentualnie, czy też zapomniałem tego słowa, ale tam się znajdzie. W końcu się tam znajdzie. Audycja nazywa się Muzyczne DNA i zamysł jej jest taki dla przypomnienia, bo może słuchaczek słucha pierwszy raz, kto wie. Audycja ma taki format, że przede wszystkim jest gość i razem z tym gościem przygotowujemy razem playlistę. To audycja rozrywkowa, muzyczna, głównie muzyczna i ta playlista jest stworzona według takiego klucza, że po trzy numery na głowę i jeden numer z czasów muzyki przodków, jeden z czasów młodzieńczych wyborów i coś na koniec relatywnie świeżego. W takim formacie ta audycja się odbywa już od jakiegoś czasu i od jakiegoś czasu jest też stały współpracownik, tak dzisiaj będę uprzejmy, bo on nie lubi tego drugiego słowa na K. Don Roberto po drugiej stronie wyspy. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Jest.
1: To jestem ja we własnej osobie. Nie, jeszcze nie zastępuje mnie AI na szczęście.
0: Właśnie.
1: Się tutaj kłaniam serdecznie z drugiego końca wyspy.
0: Tak, nasz telemost rozpięty jest na całą szerokość wyspy, od zachodu do wschodu i z powrotem. Wyspy zwane Irlandią, tak dla ścisłości. Tak, dzisiaj wszystko przypominam, jakbyśmy w ogóle robili to pierwszy raz od początku. Don Roberto, czy u ciebie już jest w końcu to lato?
1: Nie, absolutnie. Właśnie tutaj się przeodziewałem specjalnie na potrzeby audycji, dodatkowe skarpety i bluzy.
0: Okay.
1: Jest tak, mam wrażenie, że taki Midgard, czyli tak jakby takie trochę medium, jest takie obiecanki, cacanki, może dziś, może jutro.
0: Za pięć minut lato wygląda.
1: Może do sierpnia się rozpogodzi.
0: No nie, no, są nadzieje nawet, że ten weekend będzie już przypominał troszkę bardziej to, co się dzieje w kalendarzu. Miły słuchaczku, tak zaczynałem sobie od pogody, bo to taki temat po prostu obiegowy, a dodatkowo tu na wyspie ma jeszcze dodatkowy ciężar po prostu, bo ciężka ta pogoda jest, szczególnie w tym roku. Trzyma nas długo zima, ja zmieniłem kurtkę zimową na letnią, na morze, nawet nie na cały tydzień. Gdzieś w przypoczątkach, czy też przy końcu kwietnia, czy też w maju było. Mieliśmy taki jeden na próbę tydzień. Ale nie o tym, tak tylko, żeby paszczę trochę rozciągnąć.
1: Ja się strasznie się rozbawiłem tym, że kurtka letnia, czyli dalej kurtka.
0: No tak, ale kurtka, dokładnie. Dziś tutaj na wiosce, tak trochę ze świeżości, podrzucę newsy. Zaliczyłem tuż przed audycją jeszcze, rozumiesz, imprezę otwierającą festiwal filmowy Fastnet, który co roku odbywa się tutaj w West Cork, w miejscowości Skoll, z której do ciebie, miły słuchaczku, tu nadaję i do której też z Roberto rozmawiam sobie. Festiwal filmowy to taka huczna nazwa, ale to festiwal filmów takich krótkich, może krótkometrażowych, można by powiedzieć. Dla młodych twórców filmowych, dla adeptów w sumie sztuki filmowej i jest on oceniany przez troszkę starszych chyba kolegów, trochę bardziej zasłużonych, więc czasem się jakieś gwiazdy tu przewijają. W tym roku jeszcze nie wiem kto, nie śledziłem programu, jestem w ogóle bardzo do tyłu. Impreza odbywa się dosłownie przez drogę od miejsca, w którym mieszkamy, więc trudno ją przegapić i trudno się po prostu na niej nie znaleźć. Tym bardziej, że to taka Jedna z takich imprez właśnie, gdzie wiesz, darmowy bufet, o, tak to ujmę. Jadła i napoje serwowane, w sumie wszystko trwało 2 godziny, ale przez te 2 godziny w sumie wszystko było serwowane lokalnej tutaj społeczności, która musi się pogodzić na najbliższe dni z tym, że zostanie właśnie zdominowana przez tłum festiwalowy, można powiedzieć. Miasteczko ożyje znów na chwilę i potem znów zapadnie w ciszę, ale na parę dni tylko, bo później mamy Bank Holiday Weekend w następny weekend. Anyway, impreza taka z zespołem, przygrywał zespół, właśnie można było spotkać różne lokalne znajome twarze i grzecznie po 2 godzinkach udać się do domu i normalnie zasiąść do audycji jak człowiek. Roberto, dzięki za listę. Taki też jest element w tej audycji, że playlista tworzy się dosłownie na minuty przed, taka ostateczna, na minuty przed transmisją. Roberto podrzuca swoje kawałki, nie wie, co ja dorzucam do tego i w ten sposób się tak jakoś dowiadujemy po drodze. I myślę, że no nie ma, rozgadaliśmy się, ja się w sumie tak rozgadałem, to przez to party na pewno. Pora przenieść się troszkę w czasy pradawne, w czasy, kiedy byliśmy mikroskopijnymi młokosami i sięgnąć do przebojów, które utkwiły w pamięci z tamtych czasów. Co przynosisz, Roberto?
1: No tak, no tutaj już jest coraz trudniej coś wyszperać tam w ślimaku pamięci, gdzieś tam jakby sam reżim, z którym co prawda walczymy, żeby nie powtarzać twórców i na przykład nie utknąć na jednej płycie przez pół roku. I ten reżim jest troszkę wymagający, bo mam wrażenie, że jakby ten dla mnie na przykład muzyka to nie są. To są oczywiście pojedyncze piosenki, nie całe albumy, natomiast często jest tak, że jakaś tam grupa twórców i ich kilkanaście utworów to jest ten taki, taka najmocniejsza reprezentacja. No ale wyskrobałem coś dzisiaj i to wydaje mi się coś takiego, co w takiej naszej polskiej mentalności, myślę, że ten utwór był obecny w wielu domach. Niejedna mama podgłaśniała radio, kiedy to leciało. To jest taki, można powiedzieć, jeden z takich, ja bym to nazwał takim prefeministycznym songiem, takim...
0: Czy ja wiem? No trochę rozumiem twój zamysł, ale myślę, że wiesz, feministki nie mają takiego zapatrzenia, ale to trudno, wiesz, trudno słuchaczkowi, myślę, załapać, o czym my tutaj mówimy, bez podania...
1: No tak, tak, tutaj mam, naprowadzam właśnie, że w jednym domu pewnie to brzmiało, w jednym domu był ten taki, takie spojrzenie na...
0: Właśnie.
1: Na chłopa.
0: Na chłopa, tak, dokładnie.
1: W różnych sytuacjach. I zapytanie, gdzie ci mężczyźni, prawdziwi tacy. Piosenkę zaśpiewała pani urodzona w 1936 roku, czyli to już będzie 90 lat temu. I zaśpiewała tą piosenkę na 12. festiwalu, Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
0: W którym roku?
1: To był 74 rok, czyli jeszcze przed moimi urodzinami, ale muzyka pozostała. Piosenka wbiła się gdzieś w to DNA, no bo jest moc w utworze, w tej interpretacji, bo nie wiem dokładnie, jest to podane z tego, co Z tego co wiem, no to pani Danuta zaśpiewała interpretację tej piosenki, więc ona gdzieś tam musiała być wcześniej już, ma gdzieś swoje korzenie pewnie wcześniej.
0: A może była po prostu jak dodałeś, wersji angielskiej albo coś w tym stylu?
1: Może, może. To jeszcze będzie do...
0: No, posłuchamy sobie, przypomnimy.
1: Znaczy się, słowa są Jana Pietrzaka, a muzyka jest Włodzimierza Kopcza, więc jakby okay. Można powiedzieć, że jest to... No może po prostu wielu wykonawców wówczas miało szansę. Tak, to jest kompozycja Włodzimierza Kopcza do słów Pietrzaka.
0: Ciekawe, o facetach. Piosenka przez facetów napisana dla kobiety.
1: Taki już wszystko wiem. No, na szczęście mamy takie media, które są szybkie. Początkowo utwór napisany został przez Pietrzaka dla Ireny Jarockiej. Następnie ona chyba odrzuciła, więc zaoferowano go kabaretowi pod egidą, jednak nie przyjął się tam i pierwszą wykonawczynią była Anna Nechrebecka.
0: Okay.
1: Dlatego piosenka stała się przebojem dopiero w wykonaniu Danuty Lin. Danuta Lin jakby współpracowała z big bandami, więc ma takie zacięcie
0: jazzujące.
1: Miała takie zacięcie jazzowe i no, mi się podoba też jakby samo wykonanie tutaj, ta orkiestra w tle robi po prostu robotę, nie tylko moc głosu, bo tutaj trzeba podkreślić, że jest moc. I co, no myślę, że posłuchajmy, może komuś się przypomni, może dla kogoś będzie to odkrycie, że wiele lat temu taki protest song miał miejsce. No może to być, ja bardziej traktuję osobiście tą piosenkę, ona mi się kojarzy po prostu z takimi latami 80. Z takim, no mentalnie jest gdzieś tam zakorzeniona w tym, że i widzę tą Danutę, i widzę te imieniny takie, które się odbywały huczne.
0: Widzisz te spojrzenia na chłopa.
1: Widzę te spojrzenia, widzę te takie... No teraz jeszcze bardziej to odbieram, może dlatego to się jakby z wiekiem potężnieją niektóre nasze odczucia niektórych rzeczy. A przede wszystkim fajnie się wpada w ucho, więc myślę, że to będzie niewymuszona przyjemność posłuchanie tego kawałka, do czego zapraszam.
0: Okej. Okay. Danuta Lin w takim razie i piosenka Gdzie ci mężczyźni w Radiu Cenzura.
1: Ja jako dziecko śpiewałem to jako Dzieci mężczyźni.
0: Dzieci mężczyźni, no widzisz, to dobry trop, Robert. Posłuchajmy, Danuta Lin.

0: Danutarin. Gdzie ci mężczyźni? No gdzie? Orły, sokoły. Grają w herosy pewnie. No tak, no pompatycznie, faktycznie, pompatycznie, z orkiestrą, trochę tak jak, coś mi się przypominało pod koniec tego utworu, jakiś zagraniczny taki szlagier. Anyway, no tak, ale fajny, fajny koncept, wciąż nie mogę, wiesz, jakby ogarnąć w głowie tego. No to nie jest jedyny przykład tego, jak panowie piszą dla pań piosenkę o panach.
1: Wiesz, jest, no, myślę, że tutaj był jakiś konsensus, wiesz, że to jest właśnie...
0: Że jest w tym jakiś taki dziwny zakręt. Ale tak, faktycznie, no taka dość jednak feministyczna piosenka, no, bo tam o tych panach tak niepochlebnie dosyć, można by powiedzieć, no. Jacyś tacy właśnie cwaniacy tam przed pierwszym kombinują... W domu się wymądrzają. Wszystko to jakoś bardzo, bardzo znajomo wygląda i brzmi. Tak. Pani Danutarin, czy jeszcze jest z nami? Jak to wygląda?
1: Nie. Pani Danuta odeszła, swoje końcowe lata spędziła w domu starości dla artystów w Skolimowie bodajże.
0: Okej. Okay.
1: Jakoś tak, tam tak, w Skolimowie, w domu aktora. Zaawansowana cukrzyca dała po prostu.
0: Okay.
1: Dała o sobie znać, jeszcze się i mimo wszystko udzielała. Próbowała organizować koncerty charytatywne, wystąpiła w teledysku do piosenki zespołu Big Cyc, Każdy facet to świnia i tak dalej. Natomiast tak, odeszła. Nie ma jej z nami.
0: Od 2006, w 2006 zmarła. No, to już kawał czasu. 20
1: lat temu. Tak, 2006. 20 lat temu, no ale też można powiedzieć, że no, te 70 lat przytupem przeżyła. 70? Można też dodać jakby
0: czy,
1: jako
0: czy 70. 80 no. Nawet, nie? Jak tak popatrzeć.
1: Podadane. Nie, no 36 do 06.
0: No.
1: 70.
0: 70, no dobrze. Okej, okay, tak, masz rację. A byłem na Matwizie, widzisz, no.
1: Ciekawe jest też to, że no pani, no tak, no pani miała dwóch mężów. Ale no, jeden odszedł w 63 roku. Tutaj widzę, no, dzięki temu, że mam pełnię informacji, to po prostu... Nie. Przepraszam, nie odszedł, tylko to 4 lata po prostu wytrzymali razem. Okej. Okay. no więc myślę, że też tutaj często jest chyba... charakter, tutaj można powiedzieć, że charakter do piosenki pasuje. Jak się jeszcze zbierze te informacje, że te związki nie były jakieś długotrwałe, to wydaje mi się, że tak, że to było po prostu padło na piosenkę, która idealnie znalazła swojego wykonawcę. Mhm. Ale nie będę tutaj zabierał zbyt dużo czasu, bo teraz czas na ciebie.
0: No, aż tak znowu, ale no dobrze, skoro tak, skoro już wszystko o Danucie zdążyliśmy sobie przypomnieć, to przypomnijmy sobie o kolejnej pani, tyle, że tym razem nie po polsku, pani hrabina Szade będzie, ponieważ tak mi się przypomniała, że to jest w sumie artystka działająca na tyle wcześnie, że no, pomimo, że tak się wydaje, jakby prawie współcześnie, to jednak piosenka, która za chwilę poleci, miała swoją premierę w roku 84. Czyli no, jeszcze byłem trochę mokasem wtedy. No nie wiem, jakoś bardzo mi się kojarzy z tymi 80 latami pani Szade i może posłuchamy sobie najpierw piosenki, zanim coś o niej też tak jakoś wspomnę słowem. Cóż acz i tak dalej. Piosenka bardzo znana, myślę. No, tak można by parę tam z jej repertuaru żelaznych pozycji znaleźć, ale no, ta chyba jest taka najbardziej żelazna. Smooth Operator, czyli operator smutów. Nie będzie aż tak znowu smutno. Będzie bardziej też w sumie jazzująco i na spokojnie. Znany i lubiany numer. Shade i Smooth Operator w Radiu Cenzura.

Szade. Smooth Operator w Radiu Cenzura. Miły słuchaczku, audycja muzyczna DNA, tak sobie samplujemy sobie próbki tutaj różne tego naszego DNA i dziś wypadło na mojej próbce na Szadę. Dziwne tutaj, że tak powiem, nalepki zostały nalepione jako na ten utwór w sensie gatunku muzycznego, nie wiem, Quiet Storm, nawet nie wiem, co to jest, no bossa nova, zgadzam się. Smooth jazz też może być. Sophisty pop. To jest dopiero gatunek. Sophisty pop. Tak, debiutancka płyta, bo to był zespół Shade, się okazuje. Utwór napisany we współpracy z Rayem St. Johnem, który wcześniej razem z panią Shade był w innym zespole, a to był ich właśnie debiutancki album i bodajże nawet debiutancki singiel. Hicior od razu, a sama pani Shade tak naprawdę nazywa się Helen Fola Shade Adu. O, i pochodzi z Nigerii. Urodziła się w Nigerii, ale w wieku 4 lat przeniosła się z rodziną do Londynu i studiowała później w różnych szkołach, że tak powiem, sztuk, w szczególności Saint Martin's School of Art, i zajmowała się projektowaniem ciuchów, przez chwilę nawet zajęła się karierą modelki, ale ostatecznie właśnie założyli sobie zespół Shade i no i tak się wypromowali. Stała się w sumie taką ikoną, można powiedzieć. Jakieś w ogóle straszne zasługi za swoje dorobki muzyczne na wyspie. Dostała tam od

0: mi, chociaż i do dziś z tego, co tutaj widzę w internetowym almanachu wiedzy, że działa do dziś nawet, więc bardzo dobrze. Ale w mojej pamięci najbardziej chyba właśnie z tym kawałkiem pozostanie sklejona forever. Tak, i to by było chyba tyle w przedziale muzyki przodków. Możemy teraz spokojnie udać się w miejsce, gdzie bardziej świadomie wybieraliśmy już to, co lądowało w naszych uszach. I co ty przynosisz tam, Roberto?
1: No, to jest też w sumie, mógłbym to wrzucić do muzyki przodków, ale to tak było, ja nawet miałem taki błąd logiczny. Uwielbiam te nasze audycje właśnie za to, że prostują informacje, które muszę później zebrać. Co prawda nie mam na to zbyt wiele czasu, ale te informacje często prostują takie błędy logiczne, które gdzieś tam mamy takie błędy poznawcze, że albo sobie w tym przypadku miałem wcześniej takie, tak to sobie mój mózg zapisał, że gitarzysta, którego posłuchamy, jakby tworzył w czasach Jimiego Hendrixa, ewentualnie symultanicznie, bądź nawet odwrotnie, to, że to Jimi Hendrix tam się nimi inspirował, ale było totalnie odwrotnie, bo pan urodził się w 54 roku, więc był jeszcze nastolatkiem, kiedy odbywał się, wczesnym nastolatkiem, kiedy odbywał się na przykład Woodstock Festival. Ja się spotkałem z muzyką Stevie'ego Ray Vaughana poprzez kolegów ze szkoły muzycznej, poprzez taką swoją fascynację gitarzystami.
0: Tak czułem, że to będzie po tej kondzie.
1: No tak, to musi to być.
0: Po tym mieczu.
1: To musi być taki gitarzysta od jakiś czas.
0: No tak.
1: Musi być. Znamienna jest historia śmierci, bo on przedwcześnie zginął w wypadku lotniczym. Była sytuacja, w której 27 sierpnia 90 roku, więc to w sumie pamiętam tą taką żałobę tych niektórych, bo ja zacząłem jakby edukację w szkole średniej w 90 roku. Już mieszkałem poza domem, już pośród młodzieży ze szkoły muzycznej. I był wypadek lotniczy. Był koncert Eastroy w Wisconsin i Stevie Ray i inni muzycy, między innymi David Bowie, Robert Cray, Eric Clapton, wsiedli na pokład dwóch śmigłowców, które miały ich przewieźć do Chicago. No i śmigłowiec, na którego pokładzie podróżował Vaughan wraz z czterema innymi muzykami, krótko po starcie runął na ziemię i wszyscy zginęli. Więc można powiedzieć, że tutaj gdzieś byli blisko śmierci też chociażby David Bowie i Eric Clapton. Gdyby się zamienili miejscami, to już to oszukać przeznaczenie.
0: No.
1: Zaraz przypomniało. Była to wielka tragedia, dlatego że no, ja bym go nazwał takim troszkę Michałem Aniołem gitary. On po prostu rzeźbił w tym materiale i no wiadomo, grał takiego rock bluesa, Texas bluesa, białego bluesa, ale mocno białego bluesa z mocnymi czarnymi wpływami. Zresztą idolem jego był Jimi Hendrix i posłuchamy dzisiaj jego wykonania w sumie krótkiego utworu. W oryginale na płycie Jimiego Hendrixa Little Wing jest krótkim utworem z piękną solówką. Jedną z po prostu zawsze mam ciarki, kiedy słyszę tą solówkę w wykonaniu Jimiego Hendrixa.
0: Słyszę w głowie też.
1: Ale ona zresztą, ta solówka była wykorzystywana przez wielu muzyków, chociażby nawet po kawałku gdzieś tam jako cytat.

0: jako dowód, że odrobili lekcje z historii muzyki. No i Stevie tutaj rzeźbi, będzie nas, będę tutaj słuchaczka teraz męczył przez prawie 7 minut. Co po prostu też pozwoli mi na tak zwaną przerwę techniczną.
1: Strategicznie.
0: Wielokroć jak chcę, tak naprawdę gęsto się jakby wstrząsnąć, bo to jest natłok tych nut. Mimo, że to jest blues, to jednak jest to taki, widzę rock blues w tym, jest ten pazur, kto wie, co by było dalej. Pominę ten wątek, że, znaczy się nie pominę tego wątku, że artysta zmagał się z nałogami, ale któż się z jakimiś tam problemami w życiu nie zmaga. Myślę, że też te te przygody po prostu go gdzieś tam unosiły ku górze, no aż w końcu spadł na ziemię. Natomiast, no, co tu dużo mówić, no, dla wielu takich, ja już nie jestem w tym środowisku tak osadzony tak bardzo mocno, jak wówczas, kiedy byliśmy nastolatkami i troszkę starsi, i wielu moich przyjaciół, znajomych grało na różnych instrumentach i znałem też wielu ludzi, którzy grali na gitarach. Lubię te takie akademickie rozmowy, co było pierwsze, jajko czy kura, kto jest najlepszym gitarzystą na świecie i tak dalej. No to...
1: Dlaczego
0: to,
1: Steve
0: tak,
1: Vai?
0: To jest beka. Tak, to jest beka, ale jakby po latach dopiero zrozumiałem, może Stevie Ray nie jest takim jakimś moim... Jimmy już był zresztą na antenie Radia Cenzura, natomiast Stevie'ego jeszcze nie miałem okazji zaprezentować.
1: Steve Vai chyba był, czy nie było? Czy jeszcze nie
0: tak,
1: był?
0: Steve Vai był. Steve Vai był. Steve Vai był. Nie było jeszcze kilku, ale będziemy to sobie dozować.
1: No dobrze.
0: Będziemy to sobie dozować. No i myślę, że ten kawałek też oddaje trochę no jakiś taki, no mówię, no lubię kiedy artysta nawiązuje relacje z jakimś innym artystą, niekoniecznie żyjącym, bo w sztuce to jest czasem odświeżanie starych kotletów albo po prostu zwroty do jakiejś przeszłości. I według mnie jest to dobre, ale nie, jakby nie, nic więcej nie powiem. O tak, według mnie jest to dobre. To coś wnosi. Dla wielu artystów myślę, że świetną sprawą jest gdzieś tam właśnie odkrywanie tego własnego DNA poprzez naśladowanie bądź nawiązywanie jakiejś relacji, bo to mogą być interpretacje, wariacje na tematy, które były poruszane wcześniej. No i spróbujmy, no może komuś siądzie na ucho bardzo, bardzo pozytywnie. Pozdrawiam tutaj słuchaczka i jego uszy. Bawcie się.
1: Przygotuj się, słuchaczku, na ucztę gitarową. Z dobre 7 minut, tak?
0: No prawie 7, tam niespełna 7.
1: Posłuchamy wariacji na temat Little Wing Jimiego Hendrixa, ale w wykonaniu Steve'a Ray Vaughan, tak? Steve Ray Vaughan.
0: No czy się, ja usłyszałem jakby bardzo często tą wymowę jego nazwiska jako Vaughan.
1: Vaughan, a może.
0: Tak. Że to G i to H jest po prostu pełne jak Von. W Irlandii troszkę tak, no.
1: Von Steven. Von! Nie, jeszcze nie. Zostań. Pograj nam to, Steven.
0: Jeszcze. Najpierw pograj, a później Von.
1: Dokładnie. Posłuchajmy sobie. Little Wing. Steve Ray Von. Żeby nie było. W Radiu Cenzura.

0: pięknie nam wybrzmiało. Little Wing, numer znany w wykonaniu Jimiego Hendrixa, ale tutaj w wersji Steve'a Ray'a Vaughna. Steve Ray Vaughn. Vaughn. Nie wiem. Polegam na tobie, Roberto. W końcu obracałeś się wśród specjalistów od zagadnienia, więc na pewno wiesz, jaka jest właściwa. Jak się właściwie wymawia nazwisko tego pana. Halo, halo. W ogóle jesteś tam, Roberto? Jeszcze nie wrócił z przerwy technicznej. To była próbka od niego właśnie. Od kolegów gitarzystów. No, było tam trochę rzeźbienia, ale muszę przyznać, że całkiem przyjemnie się tego słuchało. Zawsze robi wrażenie to, kiedy człowiek w jakiś sposób zespaja się z instrumentem na tyle, by... no nie wiem, tak jakby mówić przez niego. To jakimś dziwnym językiem przemawiało. Okej, no to tak nie czekając na Don Roberto, tutaj prywatę zrobię sobie i przejdziemy do utworu z mojej playlisty z czasów młodzieńczych wyborów. Też czasem mam tak jak Roberto, wydaje mi się, że wyczerpały się pewne zasoby, wyczerpały się jakieś pomysły na to w tym czy w takim przedziale na przykład. I miałem wrażenie, że dawno pozbyłem się już jakoś artystów, których w swych młodzieńczych latach konsumowałem płytami całymi i znałem też na przykład z okazji całej płyty, nie tylko z okazji jednego utworu. I tak jak w zeszłym tygodniu sobie przypomniałem chyba płytę Timo Massa, która w ogóle wyleciała gdzieś mi z pamięci, a była w obiegu intensywnym. Tak teraz też jeszcze jedna płyta z przeszłości, którą miałem nawet w swojej kolekcji pod postacią CD-ka. Może sobie przypomnę, co się z nim stało, ale zespół będzie kanadyjski i nawet jakiś wróbelek ćwierka tam po drugiej stronie telemostu. Halo, halo? Nie, jeszcze nie ćwierka. Wydawało mi się, że ćwierka. Jakiś tam głosik się zgłaszał. Anyway, kontynuując. Kanadyjski projekt, który powstał we wczesnych latach, znaczy tak gdzieś w połowie lat 90. jeszcze poprzedniego stulecia i tysiąclecia jednocześnie. Ale w sumie, no tak, no i takich jakoś z tamtego czasu najbardziej kojarzę i z ich debiutanckiej płyty Glee, która ukazała się gdzieś w 97 roku. A może nawet w 98, ale singiel, który za chwilę poleci...
1: Potkishead?
0: Nie, to kanadyjski, no nie angielski. No ale fajnie, że jesteś z powrotem. Bo o Steve'ie już wszystko powiedzieliśmy, tak? Żeby nie było, bo ja poleciałem.
1: Tak, zostało tylko posłuchać.
0: Okej. Ja tymczasem w stronę Kanady i w Montrealu właśnie założył się zespół Bran Van 3000. Może nazwa, która niekoniecznie zapada w pamięć, ale myślę, że numer bardzo znany i pewnie lubiany też z tamtych czasów. Drinking in L.A. Zespół Bran Van 3000. Posłuchajmy sobie, a potem pogadamy. Bran Van 3000 w Radiu Cenzura.

0: Branwan 3000. Drinking in LA. Tak, ten utwór bardzo popularny, chyba dorobił się jakiś nawet występów w reklamach i tak dalej, i tak dalej. A był w sumie ostatnim utworem, jaki zespół przygotował na swoją debiutancką płytę. I proszę, i to hicior był. I to był od razu hicior. I w sumie to była chyba taka właśnie jedna z tych płyt kupionych właśnie dla jednego utworu. I po prawdzie nie pamiętam, co jeszcze tam na tej płycie się tak znajdowało. Nie zapadło mi w pamięć za bardzo nic więcej poza chyba okładką. Taka śmieszna okładka z narysowanym jelonkiem, sarenką w sumie i zajączkiem, który tak jakby wącha tą sarenkę jakoś tak od tyłu. Anyway, płyta gdzieś właśnie w różnych wirach historii, że tak powiem, wylądowała gdzieś indziej, podczas jednego z podziałów majątków, chociaż nigdy nie rozwodziłem się, ale nieraz miało miejsce coś takiego jak podział majątku. Ktoś zabierał tą płytę, ktoś zabierał tą płytę, więc jakby tą płytę oddałem bez żalu drugiej stronie tego podziału majątku ówczesnego. To były takie późne lata 90. jak najbardziej. Ale to, no i nie wiem, no więcej o tym zespole chyba nie można powiedzieć. Poza tym, że działa chyba dalej. Żeby nie... Tak, coś to nawet wydają chyba ostatnia płyta z tego, co widzę. Wydana w roku... Gdzie to są jakieś daty? O, 2015, czyli no, relatywnie niedawno. Ale to też taka relatywna niedawność właśnie w tym miejscu ma miejsce. W sumie nie tylko w tym przedziale. W tym, do którego przechodzimy teraz, myślę też. Chociaż, no tak, no relatywność, jakby nie patrzeć. Roberto, jesteś gotowy na relatywną współczesność?
1: Tak, no u mnie to będzie bardzo relatywna współczesność. Właśnie może poprzez taką swoją dla mnie ponadczasowość, bo to będzie z płyty, która zafunkcjonowała jakby we mnie, czy dla mnie około 2000, jakby nagrane to zostało w 2005, do mnie to dotarło z jakimś tam opóźnieniem, może 2007 albo 2008. Panowie grają do tej pory, od czasu do czasu. Posłuchamy sobie Tria, które można powiedzieć takiego sekcji, tak, perkusyjnego. Same instrumenty, znaczy się kontrabas, pianino, no, i instrumenty perkusyjne.
0: Paradoksalnie zaliczane są raczej właśnie do rytmicznych instrumentów.
1: Tak, to sekcja po prostu. Tak. Sekcja trzech panów spotkali się kiedyś przy okazji jakiegoś tam koncertu we Warszawie. Okay. Zagadali do siebie, a może byśmy tak jeszcze kiedyś coś. I jakby trzech muzyków z trzech kultur, odmiennych kultur. Leszek Możdżer reprezentuje tutaj Polskę, gra na forteklapie, instrumentach pianistycznych i różnych takich rzeczach. Stał się swego czasu dosyć sławną personą w świecie muzyki. Tak. Oczywiście też słyszałem bardzo dużo krytycznych głosów, zwłaszcza od środowiska takiego skostniałego, że jaki to muzyk jazzowy, jaki to tam... ma swoich wrogów, i ma swoich gorących zwolenników. Ja zaliczam się do tych drugich. Poznałem jakby tą płytę i tą współpracę z telewizji Kultura, w telewizji TVP Kultura. Był telewizja emitowała koncert w Gdańsku z 2005 roku, gdzie panowie po prostu sobie grali. My posłuchamy studyjnego wykonania, natomiast mam tutaj, chciałbym zachęcić słuchaczka do pogmerania, do poszukania tego live'u, bo to dużo wnosi, zwłaszcza jak ktoś gdzieś tam sobie lubi pomuzykować, pograć z innymi ludźmi. Wspaniale się ogląda te spojrzenia w oczy pomiędzy nimi, gdzie jakby mówią do siebie pozawerbalnie i patrząc sobie w oczy, gadają tymi instrumentami. Wywróciło mi to mózg na drugą stronę i po prostu zahipnotyzowało. Nie jestem jakimś ekspertem muzycznym, więc tutaj nie będę się wypowiadał, czy po prostu oni są jakimiś wirtuozami, czy są jakimiś nowatorami. No według mnie tak, według mnie...
0: No ale powiedz jeszcze, kto z Możdżerem, bo tylko jego wymieniłeś.
1: Aha, no tak, jest Leszek Możdżer, Lars Danielsson, który tutaj jest w żółto-niebieskich barwach Szwecji i
0: w koszulce
1: gra
0: lidera.
1: Na kontrabasie. Gra na kontrabasie, natomiast Zohar Fresco gra na instrumentach perkusyjnych, pochodzi z Izraela.
0: Don't mess with the Zohar.
1: Panowie grają już swego, grają nie tylko jakby między sobą, oni też mają swoje tam projekty. Natomiast tutaj mam wrażenie, że nastąpiło ta synergia, ta
0: fuzja,
1: ta współpraca po prostu. To siadło, pięknie siadło. Mi się to podoba. Nie wiem, czy słuchaczkowi się spodoba. Dla mnie to było, to jest też świetny podkład, żeby, nie wiem, poćwiczyć sobie na jakichś takich właśnie instrumentach perkusyjnych, starać się jakby wpasować w ten feeling, w te rytmy, w te zmiany rytmów, tempa i tak dalej. No ja przy tym odpoczywam, więc jakby cały czas jest to dla mnie fresh, dlatego jest w tym trzecim dziale, jako ta muzyka współczesna. Panowie też tam poza wydali kilka płyt, kilka albumów. Jeden z tych albumów ma tytuł Polska, więc to jest też na swój sposób znamienne, że jakby nie tylko Polacy biorą udział jakby w tym samym projekcie, a jednak fortepian Możdżera, mam wrażenie, że on jest bardzo, bardzo polski i bardzo taki nasz. Nasz ci on.
0: Chopinowski.
1: I co, no jest to dla mnie dalej współczesna muzyka. Dalej lubię wracać do tego, mimo że to już porasta trochę mchem.
0: Tak, od 2005 to już faktycznie.
1: Tak, to już są dwie dekady. Dwie dekady w branży, melanży. I no ale fresh został. No, to jest też fajne, kiedy wracamy do jakiejś muzyki, której kiedyś słuchaliśmy i ona, kurczę, dalej działa, nie? I to jest super. I nie działa dlatego, że katują tą muzykę stacje radiowe, telewizje muzyczne, reklamy i tak dalej.
0: No to wtedy chyba najmniej działa.
1: I po prostu wbiła się. Nie no, niektóre rzeczy się tak wbijają, tak? A jakby
0: Wiesz co, no, znaczy, nie, tutaj... pewnie artyści, pewne utwory, mam wrażenie, że wbijają się na zasadzie takiej, wiesz, prasy kulturowej, że, wiesz, są właśnie, media zalewają nas z każdej strony, wiesz, i oczy, i uszy danymi artystami, ale są też takie projekty, które przebijają się bez całej machiny promocyjnej i stają się takim, jakby, wiesz, drugim obiegiem, wiesz. Jakby nie wszyscy o nich wiedzą, ale ci, co wiedzą, to wiedzą i, wiesz, możesz właśnie zrobić oko, a da, albo po t-shircie się poznać, albo coś w tym stylu. I też, że tak powiem, na masę, tylko że mniej krzykliwą i mniej jakąś taką błyszczącą, może, o, bardziej w cieniu. Czy tak? Czy zgaduję tylko?
1: No tak.
0: No, no dobrze.
1: Znaczy, to jest też takie coś, że... W tych niszowych gatunkach muzyki, takich jak tam muzyka poważna, czy tam jazz, taki on-air i tak dalej.
0: Hardcore jazz.
1: Tam jest z kolei, to oni też mają swoje media, więc mają takie, jest to co prawda, może nie jest to popkultura, jest to jakaś tam nisza, ale w tej niszy funkcjonują takie same mechanizmy jak w popkulturze też, czyli też się promuje jednych, innych mniej, też tam jest podział jakichś funduszy pewnie i tak dalej. Ale nie o tym. Posłuchamy właśnie czegoś, co ma już ponad 20 lat. Znamienne jest to, że ten album się nazywa The Time. Tam też jest nawet fajna, na tym koncercie z Gdańska jest fajna interpretacja Smells Like Teen Spirit. Też, no w ogóle ja ten koncert w całości łykam, jak mam taką możliwość i nic mi, i nikt mi nie przerywa, to chętnie po prostu konsumuje całą płytę, cały koncert.
0: Jak nie ma embargo na jazz, tak?
1: Tak, jak nie ma embarga, to po prostu hula na głośno. Ciekaw jestem, no niestety nie mamy tutaj takich, może stety, nie mamy feedbacków takich bezpośrednio, ani komentarzy, ale może gdzieś ktoś przy jakiejś okazji...
0: Rzuci słowa na wiatr.
1: Rzuci słowa właśnie, czy to działa, czy nie działa. Dla mnie działa, cały czas jest fresh i zapraszam po prostu do lektury uszami.
0: Dobrze, ty to tam zawsze takimi jakimiś właśnie długimi listami wykonawców w zeszłym tygodniu, jakiś Bambino, Herbut i tak dalej, a teraz Mosdżer, Danielson i Fresco. Ale tak. Nieco
1: kawałek się nazywa Easy Money.
0: Easy Money. Łatwe pieniądze. Łatwe pieniądze w Radiu Cenzura, miły słuchaczku. Posłuchajmy sobie.

0: Leszek Muszder, Lars Danielson i Zohar Fresco w utworze Easy Money. To od Don Roberto. No taki, brzmiało to tak trochę jak dla mnie, bo jestem takim, wiesz, jazzowym laikiem. Brzmiało to trochę tak, jakby mógł tam za chwilkę dołączyć do nich Pat Metheny i może nawet Joszko Broda. Czy coś w tym stylu.
1: No, myślę, że jakby formuła jest na tyle otwarta, że jakby ten feeling, który oni tam mają, jakby zaprasza, wręcz jakby tam ktoś dołączył na jakimkolwiek, nie wiem, dęciaku, właśnie Joszko Broda z tym piszczałkami, czy może nawet Paco de Lucia z jakąś tam gitarką.
0: To
1: też by tam sobie plumkał i jakby sprawy by się działy. I to jest to inspirujące. Dla mnie też terapeutyczne. To jest taka muzyka, która gdzieś tam mnie koi, więc w tym DNA jest mocno dosyć...
0: Odciśnięta.
1: Odciśnięta, tak. To jest dobre słowo.
0: Prawie tak jak różni gitarzyści, specjaliści. Jest też taki, widzisz, tak tutaj można po tych tygodniach ciężkiej laboratoryjnej pracy można takie powoli wyciągać wnioski.
1: No tak, gitara, piano mnie też bardzo niesie i klawisz jako taki to jest też, znaczy się mam w ogóle wielką taką estymę, taką czułość do ludzi, którzy kochają piano. Dla wielu muzyków jest to w ogóle koszmar. Dla tych, którzy, nie wiem, zaczynali swoją edukację w szkole muzycznej, gdzie to jest obowiązek.
0: Właśnie, no, to jest to a propos tego instrumentów perkusyjnych właśnie. Jeżeli się studiujesz perkusję, to w zasadzie obowiązkowo do tego idzie w pakiecie fortepian, tak? Nie wiem, może się to zmieniło, ale kiedyś tak właśnie było.
1: No i to jest to, tak, to jest też to, że poprzez przymus wiele już, jako że słucham dużo różnych programów radiowych, czasem wywiadów z różnymi muzykami, to oni na to zwracają uwagę, że przez ten taki reżim szkoły muzycznej fortepian, jak tylko jakby skończyli, to fortepian czy pianino poszło gdzieś do kąta, bo oni w końcu chcieli się jakby wyrwać z tego reżimu, po czym po latach jakby wracają często do pianina z już zupełnie innym nastawieniem i z zupełnie innym zupełnie inną energią i często to słyszałem, że no wtedy to było, zmuszali nas do tego, więc jakby nie chciało się tego, no tak. Tego robiło się to po prostu pod presją, a ten walor tego instrumentu dopiero się odkrywa już jako świadomy twórca.
0: No jest to dla mnie instrument, nie wiem, czy sam sobie zbudowałem jakieś zasieki na ten temat, ale jest tak, że nie jest tak, że nie spróbowałem. Spróbowałem i no poległem. Znaczy, no nie tyle może, co poległem, ale zrozumiałem, że no trzeba by poświęcić temu więcej jeszcze czasu i uwagi niż chociażby perkusji. Czytanie nut na perkusji jest dla mnie rzeczą do ogarnięcia. Mogę, że tak powiem, z zapisu nutowego odegrać coś. Może nie tak, wiesz, nie na bieżąco, ale jak sobie dam chwilkę, to mogę to zdekodować. Natomiast jeśli chodzi o fortepian, to no tutaj, pomimo tego, że na perkusji gra się wszystkimi kończynami, a na no w sumie na fortepianie też, bo też tam nogami się operuje jakieś dodatkowe pedały. Natomiast sam czytanie zapisu nutowego po prostu to mnie przywaliło, że tak powiem, przy okazji próby uczenia się gry na pianinie. To, że właśnie, bo tam jest podwójny zapis nutowy, jeden na jedną rękę, drugi na drugą. I trik jest taki, że na jedną rękę tą samą nutę jakby ona, to jest inna nuta niż, pomimo tego, że jest na tej samej linii, albo pomiędzy tymi samymi liniami, na pięciolinii, to prawą ręką gramy inną nutę niż lewą. I to jakoś mnie po prostu ten, wiesz, podwójny strumień do zdekodowania jakoś, no nie wiem, rozłożył mnie po prostu. Zablokowałem się. O, i postanowiłem jakby nie tracić czasu na pianino, kiedy tak mało czasu jest na perkusję też. Ale podziwiam, bardzo lubię też i też no jest to instrument, na którym słychać wirtuozerię i mam pewnie, no chociażby Tori Amos była, jest taką najbliższym, jest najbliższym przykładem artystki w sumie, która właśnie jest specjalistką od tego instrumentu i znajduje się jakby gdzieś na moich zakrętach, spiralach muzycznego DNA. Uff. No dobra, to co? To lecimy w stronę ostatniego utworu. Też relatywna taka, relatywność współczesna, ponieważ Thievery Corporation, bo o nich mowa, zawiązali się jeszcze w poprzednim stuleciu, też pod koniec lat 90. Ale mam wrażenie, że w mej jakby świadomości zdecydowanie zaistnieli po roku 2000, a utwór, który poleci za chwilkę, to w dodatku jest z płyty, która ukazała się w 2017, o, czyli jest bliżej tej relatywnej współczesności, ale no myślę, że ich najbardziej znany numer Lebanese Blonde, który znajdował się pewnie na każdej szanującej się składance chilloutowej z przełomu lat 90. i 2000. Więc nie chciałem odegrać takiego po prostu znanego powszechnie numeru. I uciekłem do płyty, no chyba to jest ich ostatnia płyta w rezultacie, jak tak patrzę. A nie, jeszcze były jakieś, jeszcze w 2020 najświeższa płyta. Anyway, niesprawdzona przeze mnie, nie. Chociaż te wszystkie poprzednie, Mirror Conspiracy to chyba była taka pierwsza płyta, która jakoś utkwiła mi w pamięci i gdzieś właśnie z wymieniania się płytami, już nie płytami, w zasadzie tylko plikami cyfrowymi. Richest Man in Babylon to też można powiedzieć klasyk, to rok z kolei 2002. Ale przeskakujemy do 2017. I płyta The Temple of I&I. Znakomity powrót moim zdaniem, w sensie pamiętam słuchanie tej płyty na świeżo i no, był to jakby, nie można było mieć wątpliwości, że to jest Thievery Corporation. A Thievery Corporation samo w sobie założone przez dwóch muzyków, pana Rob Garza i Eric Hilton. Roba Garza miałem okazję spotkać oko w oko, mamy nawet wspólne zdjęcie. Było to podczas festiwalu Beyond the Pale jakieś kilka lat temu, na którym to festiwalu był w ogóle wtedy line-up taki. Sami moi najlepsi, najbardziej ulubieni artyści. I właśnie zdjęcie z Robem trzasnąłem sobie podczas występu z moich ulubieńców Krudera i Dorfmeistera. Ci panowie znają się doskonale z zespołem Thievery Corporation i często koncertują razem i widać było tą sztamę. Także takie w kategorii spełnionych marzeń spotkanie twórców swojej ulubionej muzyki na żywo, to jest coś. Więc posłuchamy sobie utworu zatytułowanego w sumie otwierającego tą płytę Temple of I&I.
1: A jeszcze mam takie pytanie do ciebie. Czy pan Rob nie jest też, czy to nie jemu była przypisywana jakby tożsamość tak zwanego Banksiego.
0: A nie, nie, to ty mówisz chyba o panu z Massive Attack.
1: Okej. No właśnie tak wolałem zapytać.
0: No, to jest z kolei Tivoli Corporation, to amerykański zespół jak najbardziej, a Banksiego chyba jakiś z Londynem.
1: Tak, anglicki. Tak. No ja tutaj też miałem z Massive Attack i z Tivoli Corporation, wiedziałem, że któreś już leciało, już miałem wiele razy to na pulpicie jako...
0: No właśnie.
1: Jako taki swój głos, ale no można powiedzieć, że...
0: Zawsze możesz sięgnąć jeszcze do niego. Ja się zdziwiłem w ogóle.
1: Znaczy
0: się,
1: no mam kilka. No to jest duża dyskografia, więc jest
0: tam
1: małe prawdopodobieństwo, że puścimy to samo.
0: Bardzo małe.
1: Ale jest to też u mnie, tak. Jest to taka łącznik wspólny na pewno tutaj pomiędzy nami, że... Tak, to zafunkcjonowało w naszych...
0: Na naszych playlistach.
1: U obu nas,
0: tak. Myślę, że znalazłoby się szerokie grono sympatyków tego projektu. Pan Rob Garza wydał chyba ostatnio jakąś solową płytę, bardziej taką z gitarą i tak dalej, ale dla mnie będzie jednak... zawsze w składzie Tivoli Corporation. Okej, utwór otwierający płytę, jak wspominałem, utwór zatytułowany Thief Rockers, Tivoli Corporation. W Radiu Cenzura.
2: For recognition of I and I, true love and faith, true word, true song, true power, I and I give thanks and blesses his holy name. Jah, Jah.

0: Già, Rastafari. Thievery Corporation, Thief Rockers. To tak na zakończenie naszej dzisiejszej playlisty. Relatywna współczesność od księcia. Słucham sobie do dziś Thievery Corporation. A jak? Jakby nie słuchać tego. Ukaja nerwy. I tak dalej. Dobrnęliśmy do końca audycji, miły słuchaczku. Halo, Don Roberto, pewnie się czytam. Jest po drugiej stronie telemostu.
1: Jestem.
0: Już trenujesz skłony już. Trenujesz skłony, ukłony.
1: Tak, trenuję ukłony. Pozdrowienia dla prezesa i dla całej ekipy Radia Cenzura. Tutaj wkrótce też będę miał, już muszę wracać do takich jakby obowiązków.
0: Bardzo dobrze.
1: Więc kłaniam się bardzo nisko. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za możliwość bycia częścią tej rozrywki.
0: Proszę bardzo, cała przyjemność po mojej stronie. Ja dziękuję tobie, Roberto, za dzisiejszą porcję, za współudział w audycji. Miły słuchaczku, tobie tradycyjnie za gościnne łóżko. Prezesa pozdrowiliśmy, ale nie zabraknie i ode mnie pozdrowień i dla prezesa, i dla całego zespołu Radia Cenzura. Zapraszamy do archiwum, tam do nie tylko do audycji z udziałem naszym, ale jest tam spory wybór na długie godziny słuchania. A my zapraszamy za tydzień, jak wszystko dobrze pójdzie. Ja również kłaniam się bardzo nisko. Do usłyszenia i kolorowych słów, kolorowych słów też, ale snów przede wszystkim. Dobranoc.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Witajcie drodzy słuchacze Radio Cenzura, przy mikrofonie Mariusz Majchrzak. Mamy dziś 21 maja, jak co tydzień, rezonans od godziny 17 czasu polskiego i 16 czasu irlandzkiego. Dziś przygotowałem kolejne 10 numerów, jak zawsze. Będzie dwójka polskich artystów, reszta anglojęzycznych. Dzisiaj zdecydowałem się na taką mieszankę. Na pierwszy rzut pójdzie Cigarette After Sex z nowym singlem Twizzler, a po nim również ten zespół w piosence Anna Karenina.

Paul Cigarette After Sex, czas na polskiego artystę Mateusz Gędek, niegdyś występujący w bluesbandzie For Dreamers, teraz ma karierę solową, wydał kilka singli bardziej popowych w latach 2022-2024. Ale potem pojawiła się epka Po Fakcie, która jest bardziej gitarową, alternatywną odsłoną artysty, i w tym kierunku też Mateusz idzie. Ale najpierw zagram dla Was Fantasmagorię, popowy numer, ale uważam, że jest to najlepsza piosenka w karierze Mateusza. Jestem mocno zaskoczony, że nie było to hitem. No ale sami posłuchacie i będziecie mogli wydać własną opinię. Mam nadzieję, że Wam się spodoba Fantasmagorię, a po tym numerze pojawi się Masochizm z Mateusza, debiutanckiej epki Po Fakcie.

Teraz pojawią się przede wszystkim nowości, ponieważ Songbird po 6 latach wydał drugi album i z niego teraz zaprezentuję dwa utwory: Mija Miłość oraz Spadam Stąd. Songbird jest to zespół poparkowy, który zrobił dość długą przerwę, pomimo tego, że ich pierwsza płyta bardzo dobrze się przyjęła. Mam nadzieję, że druga równie dobrze się przyjmie, no bo tak naprawdę ukazała się w kwietniu, ale na to, jak to się rozwinie, zespół będzie musiał pewnie jeszcze poczekać.

Teraz czas na nowość, taką nowość sprzed kilku dni, ponieważ w ubiegły piątek Daria ze Śląska wydała swoją trzecią płytę Halo, co jest grane. Usłyszeliśmy kilka singli już przed premierą płyty właściwie, nawet jeden, który nie ukazał się na tej płycie. Mowa o Aureoli. Jednakże no, ta płyta jest naprawdę bardzo udana. Jest moją ulubioną, jeżeli chodzi o całą twórczość Darii. Uwielbiam jej debiutancki album Tu była. No, z drugą się nie zaprzyjaźniłem niestety, ale trzecia jak najbardziej mi w duszy gra. Też oczywiście zachęcam do zakupu, jak się komuś spodoba. Ja płytę nabyłem wczoraj. Jest bardzo ciekawa oprawa graficzna, jest podzielenie na dwie części. Od pierwszej do szóstej jest część niebieska, łagodna. Od 7 do 12 numeru jest część czerwona, która pokazuje trochę bardziej drapieżną stronę artystki. Będą dwa numery moje ulubione z płyty, czyli Wariatka. To jest piosenka w sumie, której bym nie posądził, że artystka nagra. Chociaż jeżeli chodzi o drugi numer, czyli w sumie najnowszy singiel, który pojawił się na New Music Friday, na Spotify na pierwszym miejscu, co też mnie bardzo cieszy, że edytorzy playlist tak polubili ten numer. Uważam, że artystka po tej płycie zdecydowanie ma ogromne możliwości na rozkręcenie bardziej swojej kariery i tego jej życzę. Przed wami Wariatka, a po niej Nie masz sił, to płacz.

wierzę wszystkim na styk. Potrzebuję wyjaśnienia, potem mi wstyd. Już mnie wkurza poważnie ten stan. Gdy się robi niefajnie, nie liczę do trzech, lecz

Bardzo krótkiej, bo ma niecałe 2 minuty, ale myślę sobie, że to będzie takie fajne zakończenie tej audycji, ponieważ rozpocząłem od Cigarette After Sex, czyli od spokojnej muzyki, i też chcę zakończyć bardziej spokojną muzyką. I życzę Wam właśnie spokojnego wieczoru i do usłyszenia za tydzień 28 maja.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

0: Dzień dobry wieczór świecie. Kochani, z tej strony Zofia Bies, jak zawsze łączę się z wami z Belgii i dziś w audycji Rozmowy bez granic na antenie Radio Cenzura porozmawiamy o czymś, co dotyczy każdego z nas. Pokoju, wolności, o tym, jak łatwo można je stracić, jeśli nie jesteśmy uważni. Widzimy coraz więcej niepokoju, podziałów, a nawet absurdalnych decyzji. Jak choćby zamknięcie dworca centralnego w dniu, kiedy Polacy chcą świętować swoją niepodległość. O co w tym wszystkim chodzi? Czy naprawdę żyjemy w czasach, w których miłość do ojczyzny staje się podejrzana? Dziś moim gościem jest dr Lucyna Kulińska, historyk, politolog, kobieta odważna, która od lat mówi głośno o tym, o czym inni nawet nie chcą myśleć.
1: Witam serdecznie, pani.
0: Tak, piszcie swoje pytania, bo dzięki temu szanse na to, że właśnie coraz więcej ludzi zacznie sobie zadawać pytania, może właśnie podczas dzisiejszej rozmowy Pani na nie odpowiedź. Dzień dobry wieczór Pani Lucyno. Witam serdecznie.
1: Witam Panią redaktor, witam wszystkich Państwa w tych jesiennych anturażach, ale będziemy mówić o sprawach ważnych, jak mi się wydaje, dla nas wszystkich i okresie, który musimy przejść jak świnkę. Po prostu, aby wyjść po drugiej stronie z wiosną następnego roku i z przekonaniem, że nie ma żadnego determinizmu, że nie musimy robić to, co wielcy tego świata nam zaprogramowali.
0: Dokładnie tak. Przechodzimy Pani Lucyno do pytania. No pierwsze jak najbardziej na czasie. Skąd się wzięło Pani hasło, bo ostatnio oglądałam Pani różne wywiady właśnie. My nie chcemy wojny. Czy naprawdę czuje Pani, że Polska stoi dziś na niebezpiecznym zakręcie historii?
1: Wiele osób, które na poważnie zajmują się tymi problemami, twierdzi, że to już nie jest kwestia tego, czy Polacy zostaną wrzuceni w tą wojnę, tylko kiedy zostaną wrzuceni w tą wojnę. Ponieważ praca nad naszymi mózgami, nad mózgami Polaków, praca nad rozmontowywaniem naszego państwa, poprzedzona sprowadzeniem nam tutaj milionów przybyszy ze wschodu, których walka właśnie ma być realizowana poprzez to, że oni wypuszczają swoich młodych, a młodzi Polacy mają przyjść tam za nich walczyć i ginąć. To wszystko wskazuje, że plan w stosunku do Polski został już wdrożony. Proszę zauważyć, mamy na czele państwa człowieka, który jest wprost uznawany za agenta niemieckiego. Mamy drugiego pana, który kieruje naszymi sprawami zagranicznymi i tutaj już się mówi otwarcie, że reprezentuje on kilka co najmniej agentur, no ale brytyjską przede wszystkim, jako że jest obywatelem Wielkiej Brytanii. Do pomocy ma jeszcze cały sztab ludzi w swoim rządzie, których narodowości, proszę Państwa, często nawet trudno ustalić, no ale można powiedzieć, że większość z nich narodowości polskiej nie jest albo interesów polskich strzec nie będzie. Czyli państwo, które ma na czele, prawda, swoich władz, ludzi, którzy polskiej racji stanu to raczej nie będą tutaj reprezentować, ponieważ są w takim dysonansie poznawczym. No jeżeli ktoś ma dwie narodowości albo dwa obywatelstwa, no to zawsze się można zapytać, czy ich interesów on będzie bardziej pilnował. No przecież takich ludzi generalnie do władz nie powinno się brać, bo oni cały czas będą rozdarci pomiędzy, powiedzmy sobie, takim, wobec którego kraju mają mieć większe zobowiązania i na przykład skąd większe pieniądze i możliwości będą się pojawiały. Więc Polacy znaleźli się troszeczkę w sytuacji po prostu bez wyjścia, to znaczy bez wyjścia w tym rozumieniu, że jeżeli takich ludzi, którzy jednak raczej bardziej ich można określić jako renegatów albo ludzi, którzy o Polaków dbać nie będą, to będą się w ten sposób zachowywać. No proszę zauważyć, jak rozmontowuje się w tej chwili nasze państwo. rozmontowuje się je na przykład przez sądownictwo. Okazuje się, że zbrodniarzy, ludzi tak już ewidentnie popełnionych, znaczy chodzi tutaj, proszę Państwa, o morderców, o zabójców, człowieka, który zabił żonę, dwoje dzieci, prawda, Ukraińca, czy człowieka, który został skazany za pedofilię, uchyla się wyroki poważne przeciwko nim, po prostu dlatego, ponieważ sędziowie przez inną opcję polityczną wcześniej, tam, że tak powiem, prowadzący te procesy, po prostu są kwestionowani przez nowe władze. Ktoś, kto postępuje w ten sposób wobec przestępstw tak okrutnych i tak strasznych, to powoduje, że rozprzężenie sądownictwa, dlatego że państwo się zaczyna rozłazić. Dochodzi do tego, że zapadają w stosunku do Ukraińców wyroki w ogóle śmieszne. Pani, która uprawiała terroryzm, wysłała bombę przez paczkomat, prawda, i jeszcze do tego miała jakieś straszne inne kontakty, dostaje karę grzywny, a człowiek, który wieszał polskie flagi w miejsce flag ukraińskich, dostaje kilka lat, prawda?
0: Tak.
1: To się dzieje i to jest po prostu syndrom tego, że chce się w kraju zrobić bałagan. Po co ten bałagan jest potrzebny? Po co to skłócanie ludzi poprzez dwie główne partie, po co to jest robione? No po to, żeby kiedy przyjdą decyzje z zewnątrz, a będą je realizowali ci ludzie, którzy mają aktualnie władzę wykonawczą, no to oni podejmą za nas te decyzje, a my skupiając się na tych wszystkich, prawda, różnych nieprawidłowościach naszego życia, rosnących kosztach utrzymania i tak dalej, nie będziemy w stanie zareagować i po prostu od tej władzy ich pogonić, prawda, precz, bo tylko tutaj jest szansa, żeby jakiś program naprawczy w Polsce włączyć. Na dzień dzisiejszy odbywa się na naszych oczach destrukcja naszego państwa. Dzisiaj nadeszły informacje o tym, że de facto splajtowała nasza służba zdrowia, NSZ de facto jest w stanie bankructwa, przestał przyjmować pacjentów na operacje. No ale cóż, jeżeli system nasz, już kulejący, prawda, przez lata, ale przecież w sumie dobry, jak porównamy sobie to z wieloma krajami europejskimi, byśmy mieli całkiem przyzwoitą tą służbę zdrowia do pewnego czasu, no ale jeżeli się kilka milionów ludzi z obcego kraju wsadziło w ten system, zaczęły się wycieczki, zaczęły się operacje, a nawet wyjazdy do sanatoriów, proszę sobie wyobrazić, na koszt Polaków, no to wiadomo było, nie mówiąc już o rehabilitacjach różnych, prawda, że musiało się to tak skończyć, prawda?
0: I oczywiście za darmo to było, tak?
1: No tak, no niestety tak, bo żeby to dotyczyło ludzi, którzy pracują, ci, którzy pracują, wkładają do tego systemu, tak. Natomiast Polska, to znaczy władze w Polsce pozwoliły na to, żeby pół Ukrainy się leczyło na koszt Polaków. No już taka rzecz.
0: I to już 3 lata.
1: Tak, i już 3 lata. I to jest po prostu jakiś jeden wielki skandal. Ktoś, kto postępuje w ten sposób, musi doprowadzić własne państwo do ruiny. No i musi za to, daj Boże, kiedyś odpowiedzieć sądownie i nie wiem, gdzieś tam siedzieć w kamieniołomach i żebyśmy nie musieli ich jeszcze utrzymywać. I muszą to wszystko odpracować, co Polakom zostało zabrane i do jakiej sytuacji zostaliśmy tragicznej doprowadzeni w tej chwili.
0: Pani Locyno, tutaj jeszcze co do tej wojny. Ostatnio słyszałam właśnie o podwójnym obywatelstwie i że ci ludzie, ci mężczyźni, którzy właśnie teraz no masowo przyjeżdżają do Polski, czy otrzymali te polskie obywatelstwa, oni będą w razie coś wyłączeni. Oto no, w tym
1: no pani redaktor, to każdy dzień przynosi nam po prostu tego typu kwiatki. No przecież dzisiaj przyszła do nas informacja o tym, że Ukraińcy, którym oddaliśmy taką ilość sprzętu, którym oddaliśmy tyle pieniędzy na to, żeby się zbroili, otwierają sklepiki z bronią, jeden w Berlinie, drugi w Kopenhadze. i będą po prostu handlować bronią, prawda? Za którą myśmy zapłacili, oni będą sobie
0: I
1: to
0: oddaliśmy za darmo.
1: I to się no, oddaliśmy za darmo, ale jeszcze cały czas żeby ładowali tam pieniądze na zakup tego sprzętu, który oni teraz w sklepikach w Berlinie i w sklepikach w Hadze będą sprzedawać. Pytanie, komu będą sprzedawać? Jakimś kartelom narkotykowym, czy jakimś terrorystom, prawda? Przecież to jest, w ogóle jak się na to popatrzę z boku, szanowni państwo, panie redaktor, to jest jakiś obłęd. Oni chyba zakładają, że my jesteśmy bandą jakichś zupełnych, no, brzydko powiedzieć, no, ludzi z ilorazem inteligencji ameby, prawda? Ale ameby nie mają możliwości.
0: Pani doktor, ja przepraszam, że teraz na chwilkę przerwę. Oni wszyscy w mediach próbują zrobić z nas ameby, bo oni wiedzą, jaki polski naród jest mądry, zaradny i sprytny.
1: No wiedzą i dlatego po prostu przygotowują nie Ukraińców, których jak wiemy Zełenski wypuścił, młodych, prawda, być może dając im jakieś tutaj zadanie spacyfikowania Polaków, z dogadaniem się nie wiadomo z kim. No niestety nasze doświadczenia przedwojenne mówią, że Ukraińcy się tak naprawdę zawsze w Niemcach kochali i że zawsze tam znajdą sobie wsparcie. Niemcy mają tak samo zresztą jak i Ukraińcy pretensje terytorialne do naszego kraju. Ukraińcom jest mało, że zabrali no, 1/3, nawet więcej, prawie połowę Polski, to 4 wielkie województwa w czasie wojny i wyrżnęli tam mieszkających ludzi, a resztę wypędzili, no to dzisiaj sobie roszczą pretensje do 19 powiatów dzisiejszej Polski. Niemcy z jaką ogromną chęcią rozpadające się państwo polskie by przejęli. Zresztą część ludzi mieszkających na tych tak zwanych ziemiach zachodnich czy odzyskanych, jak kto chce, po prostu patrząc na rozkład państwa naszego, będzie być może, a związana już poprzez pracę, czasem rodzinne kontakty z Niemcami, być może dojdzie do wniosku, i o to tutaj może też chodzi, że to lepiej będzie pod tym Niemcem, nie? Bo Niemiec jest poważne państwo, Niemiec lepiej płaci, Niemiec da lepiej zarobić, prawda? No, ta akcja jest prowadzona od lat. Nie bez powodu w takim Wrocławiu było kilkaset różnych placówek niemieckich, prawda, kulturalnych, innych. Jak to przerobiono? Potem przyjęcie tej masy Ukraińców tam, prawda, że dzisiaj to miasto de facto to jest takie narodowościowo już dyferentne, prawda? Nie wiadomo, co by tam. Teraz będziemy mieć próbę fraj w czasie tego marszu, który tam we Wrocławiu jednak, bo ja namawiam wszystkich, żeby przyjechali do Warszawy, kto żyje i kto może, co najmniej po dwie flagi brać, żeby pokazać, tak jak w Budapeszcie, czy gdzieś protest zrobić przeciwko wojnie. Natomiast wiem, że Wrocław przygotowuje, pan Robert Piskorski, jego koledzy z takiej organizacji, która stowarzyszenia, które wzięło sobie na hasło Polak w Polsce gospodarzem, no oni tam wyjątkowo w trudnych warunkach działają, no więc już zaczęto nad nimi tam pracować, już im tam nie wiadomo, Niemcy, Ukraińcy, kto, jakie siły podłożyły, jakiś tam lewy plakat, nad którym już się wszystkie soroszowskie, prawda, ścierwomedia, prawda, tam trzęsą, że to jest, prawda, jakieś tam, no takie, tak jak kiedyś układanie z wafelków, prawda, z swastyki, które zostało sfilmowane, prawda? I to Gazecie Wyborczej i to TVN-owi, prawda, no strasznie to przeszkadzało, że tamci, którym zapłacono prawdopodobnie jakiś dwóch, trzech gości układało tą swastykę z tych wafelków, ale to, że do Polski przyjeżdżają wytatuowani w swastyki Ukraińcy, to, że przywozą flagi, prawda? Mało tego, ostatnio jeden z pododdziałów.
0: To jest ten banderyzm, tak? Ale może nie wszyscy wiedzą właśnie, o co chodzi z tym banderyzmem, o co chodzi z tym wołaniem i właśnie z tym, co się stało. Jakby pani mogła tak, chociaż.
1: Tego się nie da pobieżnie, natomiast ja państwa odsyłam do moich wykładów na ten temat, tak, które znajdą państwo i na YouTubie i wpiszą państwo moje nazwisko, wpiszą zbrodnia wołyńska, tam sobie możecie obejrzeć. Nawet miałam taki dłuższy na ten temat wykład też u pana podstaw, wykład, no, takie rozmowę u pana podstawki 2 lata temu. Także na pewno znajdziecie państwo tam informacje i wyłożenie, o co tutaj chodzi. Dzisiaj musimy powiedzieć jedno. Ukraina jest krajem nazistowskim. Ukraina jest krajem, który odwołuje się do symboliki hitlerowskiej. No proszę sobie wyobrazić, że jeden z batalionów, bo tam jest ten batalion Azow, prawda?
0: Tak.
1: Jedna z grup nazwali ją Nachtigall. Nachtigall, proszę państwa, to była stworzona przez Niemców jednostka ukraińska, która mordowała we Lwowie po wkroczeniu Niemców do Lwowa. Najpierw mordowała Żydów, potem brała udział w mordowaniu profesorów lwowskich. Oni mieli listy proskrypcyjne, według których, prawda, Polaków się tam wyłapywało. Ci Nachtigallowcy, nazywani właśnie ptasznikami też, bo tam na motorach jeszcze jeździli, bardzo dobrze ludzie z Lwowa pamiętają jeszcze, jakie to były barbarzyńskie działania. No i ten oddział Nachtigallu, zresztą potem po wkroczeniu do Lwowa on jeszcze poszedł dalej, jeszcze tam dokonywał różnego rodzaju mordów. Dzisiaj jego nazwą, prawda, są nazwane oddziały ukraińskie. No to co to oznacza? Na szkole polskojęzycznej w Lwowie jest po pierwsze Romana Szuchewicza, jednego z przywódców OUN, prawda, potem UPA, terrorysty, który w mundurze niemieckim dokonywał zbrodni najpierw na Białorusi i potem na Wołyniu. Jakie rozkazy wydawał ten człowiek? Lachów, czytaj Polaków, pięciąć. Wiecie, co to znaczy wpięciąć? To znaczy, że od kobiety ciężarnej, której brzuch się rozpruwało, po starca 90-letniego, zrywanego z łóżka, trzeba mordować wszystkich, jak leci. Podżydanie i żony trzeba mordować, Polki. Ja w tej chwili piszę równocześnie dwie książki, bo uważam, że z racji tego, że no nikt nie zna dnia ani godziny, pewne rzeczy trzeba zachować, pewne rzeczy trzeba przechować. I teraz prowadząc te badania właśnie znalazłam następną taką relację, gdzie jest opisane, jak 15 żon Ukraińców Polek jednego dnia przez tych mężów zostało zamordowanych. To się działo, proszę państwa. Własne żony mordowali, często mordowali też dzieci, te, które szły za matką, czyli po prostu, bo to jak ojciec był Ukraińcem, no to dzieci były Ukraińcami, chrzczone, prawda, w cerkwiach. Natomiast córki były razem z matkami, więc często razem z matkami mordowano też te dziewczynki nieszczęsne. I w odwrotną stronę Ukrainkom kazali swoich mężów Polaków mordować. Oczywiście te kobiety czasami, są też takie opisy, nie chciały tego robić, no ale wtedy przychodziła rodzinka, tatuś, braciszek, prawda? No i zabijał tatusia no a syna, jeżeli chciał iść, no to brali do bandy, a jak nie chciał, no to też musiał zginąć. Mieliśmy do czynienia z rzeczami tak strasznymi, tak niewyobrażalnymi, że to, o co ja walczę, zresztą jedną książkę na ten temat, no bo nasz IPN się nie zdobył na to, żeby w językach obcych zrobić, w języku angielskim dzieci kresów wydałam. Oczywiście jest to nakład malutki, no ale jest na eBayu, prawda, jest trochę, bo to pomagał mi tutaj pan Szymański, taki wspaniały nasz patriota z Chicago. Jest troszeczkę w Stanach Zjednoczonych, troszeczkę w Londynie, no ale to jest kropla w morzu potrzeb, prawda? Ludzie powinni na świecie wiedzieć, że jeden z najokrutniejszych mordów, najokrutniejszych ludobójstw odbył się w czasie II wojny światowej i miał miejsce nie w jakimś tam, nie gdzieś tam w Chinach, nie gdzieś tam, prawda, nie wiem, na wyspach Hula Gula, tylko właśnie tu w Europie i dokonano tego mordu na ludności polskiej. Także zainteresujcie się tym państwo, żeby trochę szczegółów tutaj zdobyć. Dlatego Polacy nie mogą...
0: teraz to jest takie niebezpieczne dla nas, bo jednak...
1: to wszystko może wrócić.
0: Tak,
1: my mamy
0: tak.
1: świadomość tego, że tych, których jest tutaj w Polsce najwięcej, to są potomkowie tych, którzy tam Polaków mordowali. Mało tego, na terenie Polski odbywa się w tej chwili pewna
0: Podmiana
1: Robin
0: etniczna.
1: Toira. Nie, nie, nie, bo tutaj raz, że rozmywanie jest polskości poprzez te coraz nowe, bo teraz tych młodych, podobno 100 tysięcy już przekroczyło naszą granicę, bo drzwi Rzeczpospolitej otwarte jak stodoła, jak widać dla nich. No, natomiast ja tutaj obserwuję też taką rzecz, że ci ludzie dopuszczają się już w tej chwili, tak jak przed wojną, tak jak w czasie wojny, działalności sabotażowej i terrorystycznej.
0: Tak.
1: Palą nam różne obiekty, wszystko zrzuca się na Rosjan, ale niestety tropy prowadzą do tych, którzy chcą tutaj Polskę niestety zniewolić, być może naszą ludność sobą tutaj podmienić. To jest takie działanie, szanowni państwo, hajdamackie. Proszę popatrzeć na to w ten sposób. Dostali potężny w 1992 roku kraj, bogaty ze wszystkim, z polskimi czarnoziemami podolskimi, z ziemiami tego Zakarpacia węgierskiego i jeszcze rumuńskie, i jeszcze te bogactwa Donbasu, prawda, rosyjskie, prawda, i Krym od Rosjan im tam Chruszczow Ukrainiec podarował. Wszystko mieli. No i co z tym zrobili w tak krótkim czasie? Czyje to w tej chwili jest? Czarnoziemy nasze, jeszcze za czasów Janukowycza, dzierżawione Chińczykom. No ale potem Chińczyków stamtąd, że tak powiem, już i w ogóle nie wiemy, ile pieniędzy tam wzięli, nie wiemy, kto z tych oligarchów to pobrał, bo to tajemnica Poiszynela, no ale dzisiaj jest to BlackRock, prawda? Przypominam, BlackRock, pierwszy statek piracki, prawda? Nazwa nie jest przypadkowa. Ten miał na terenie Wołynia potężne liegenschafty, potężne gospodarstwa rolne, tysiące, dziesiątki tysięcy hektarów należące do Niemców, do Holendrów, no
0: do
1: być może
0: niski kapitał,
1: tam też jest francuski inny, dlatego taka walka teraz z rolnikami polskimi, no bo przecież tam to musi i to bez żadnych obostrzeń, proszę popatrzeć.
0: Tak. To jest właśnie, pani doktor, takie straszne, tego nie mogę zrozumieć. My jesteśmy w Unii, musieliśmy coś tam spełnić, żeby wejść do tej Unii, mamy pewne obostrzenia, zasady, regułki, sruki.
1: Tak.
0: A tutaj Ukraina, która nie jest w Unii, tak sobie po prostu wszystko wysyła.
1: No ale Ukraina, no Ukrainy już de facto nie ma. To są właśnie gospodarstwa należące już do bonzów, nawet kosztem częściowo tych bonzów tamecznych, prawda, tych Żydów ukraińskich, prawda, tych tak zwanych oligarchów. W większości to już w tej chwili jest też poprzejmowane i ciągną z tego oligarchowie europejscy, prawda, pieniądze, a nie muszą, mogą to robić, bo przecież tą żywność, którą tam się produkuje, ona jest poza wszelkim zakresem, więc wymyślili sobie w ten sposób. I ja to wiem, bo teraz będąc w te wakacje we Francji rozmawiałam, że oni się tak nie boją tych ukraińskich, prawda, wyrobów, które aż świecą, prawda, od chemii. Ale oni mówią, ale my bierzemy z Polski. Ale przecież my bierzemy z Polski. To Polacy jedzą te poprzez Biedronki, poprzez te nasze oszanty i tak dalej. Jedzą te największe skażone rzeczy. Natomiast my kupujemy sprawdzone już, my kupujemy polską żywność, prawda? A wam tutaj każemy jeść po prostu te najgorsze. Ponieważ Polacy się zaczęli teraz stawiać. No to też sprawa chyba sprzed dwóch dni, albo nawet wczoraj to się działo, że pani von der Leyen zagroziła, że Polakom i chyba jeszcze Węgrom i Słowakom, że będą przeciwko nim prowadzone jakieś postępowania w związku z utrudnieniami, które towarom żywnościowym z Ukrainy, prawda, rolniczym z Ukrainy stawiają. No proszę państwa, to już jest cyrk. No to już naprawdę, ja nie wiem, po prostu jeżeli człowiek mógł sobie wyobrazić jakiś najgorszy scenariusz, ja już naprawdę długo żyję, to co teraz się rozgrywa na moich oczach, to tak mi, powiem państwu szczerze, no tak obraża moją inteligencję, nazwijmy to
0: tak,
1: w ten sposób.
0: To jest takie niepojęte, do takiego
1: jest
0: stopnia
1: tak niepojęte,
0: jest absurdalne, że czasami
1: absurdalne,
0: to
1: dobre
0: jest
1: słowa,
0: możliwe.
1: To jest, to człowiek nie wierzy, że to się dzieje, a to
0: tak
1: się dzieje, prawda? Jest jeszcze krok dalej od tego, też nie wyobrażamy sobie, że w tej chwili w Polsce czy w ogóle w Europie może wybuchnąć wojna, a robi się wszystko, żeby ona wybuchła. Okazuje się, że konieczny jest ten reset, o którym wszyscy mówią.
0: Tak.
1: Reset może dokonać się tylko na dwa sposoby. Pierwszy to jest właśnie wojna, w którą w tej chwili się nas tutaj usiłuje wepchnąć. Ja uważam, że te wszystkie drony, te wszystkie szczucia, które tutaj odchodzą, mają po prostu jeden cel, żeby kiedy już ta naprawdę poważna, przygotowana, bo wiemy, że akcja jest przygotowana, to ma być atak i prowokacja z udziałem Polski, to nie było ratyfikowane. My w ogóle nie mieliśmy żadnej, tak. Powinniśmy mieć ustawę, która by nas mogła w takie rzeczy ładować. Co to znaczy koalicja chętnych? Ja nie jestem chętna. Mnie się nikt, ani nawet mojego parlamentu, nikt się nie zapytał, czy ja jestem chętna na wojnę. Ja mówię od razu, nie jestem chętna. I 0,9 Polaków, jak sobie to przemyślą, no nie 0,9, niestety, bo w tej chwili jest tutaj bardzo dużo Ukraińców już i też na polskich papierach, którzy się, że tak powiem, oczywiście na wpuszczenie Polski w wojnę zgodzą i to podpiszą to wszystkimi łapami, prawda?
0: Tak, i tutaj właśnie pani Lucuno, przepraszam, że przerwę, właśnie chciałam dodać, że właśnie ci Ukraińcy, co mają podwójne obywatelstwo, oni w razie coś nie muszą iść na wojnę. Takie wyszło rozporządzenie. No to jest kolejny absurd. Bo przyjeżdżają do nas, Polacy mają iść na wojnę, a oni sobie poczekają, jak oni sobie powalczą i będą mieli wszystko. No
1: podobno już 12 tysięcy Polaków, polskich żołnierzy tam zginęło. To są takie nieoficjalne dane. Nie wiemy, ile ich w tej chwili tutaj i na jakich zaciągach tam jest. No ale to jest jakieś takie narodowe sadomaso, prawda? Wręcz bym mogła powiedzieć, że ja to interpretuję jako jakieś takie samobójcze działanie narodu polskiego. No bo to, jeżeli my się na takie rzeczy po prostu godzimy i ludziom, którzy nas w takie kabały ładują, nie, mówimy po prostu nie, pozwalamy się tam, że tak powiem, bujać na różne sposoby, no to znaczy, że ten gen samobójczy to jakiś po nas się kołacze. Niestety. No, mało czasu nam zostało. To jest najgorsze, bo Polacy zaczęli już troszeczkę widząc, bo tak, jest takie powiedzenie, pozwolmy się ludziom rozczarowywać, prawda? No ale na to, żeby ludzie się mogli do końca rozczarować, no to jest pewien proces, prawda? Trzeba na to trochę czasu. Powoli teraz no, zabiera się im tą służbę zdrowia, zabiera się im także pracę, bo przecież widzimy, mnóstwo zakładów w Polsce bankrutuje. Ludzie zaczynają widzieć, że wszędzie się pali, palą się samochody, palą się no, fabryki, hale,
0: tak.
1: Obiekty przeróżne publiczne. A do tego niestety stale idą potworne ataki hakerskie poprzez internet. W tej chwili mamy, w poniedziałek był atak na Blika, w tej chwili mamy zaatakowane prawie wszystkie banki, mniejszym lub większym zakresie, tak. To jest wszystko robota ukraińska. A dostaliśmy jeszcze niestety taki lewy prosty od Białorusi, która z zemsty za to, że myśmy im zamknęli te przejścia wtedy, zakazała wjazdu, to dzisiaj się stało, zakazała wjazdu polskich tirów i tym sposobem po prostu odbywa się, polski i litewski, prawda, odbywa się dożynanie naszych transportu, prawda, naszego transportu. To
0: no, z każdej strony ktoś robi coś, żeby Polska po prostu się poddała.
1: Została obezwładniona w taki czy inny sposób. No jesteśmy po prostu tymś, co jest rozgrywane przez siły. Nie będę tutaj mówiła, no bo widzimy, że gra odbywa się z drugiego siedzenia, prawda, bo my widzimy tutaj tylko pewne skutki, ale ktoś te scenariusze pisze, ktoś tym ludziom za to wszystko płaci, ktoś, kto wydał na Polskę i Polaków wyrok, bo są dwa elementy. Pierwsze takie przygotowanie, proszę zauważyć, na to, że mamy się ewakuować. Pytanie, Gdzie my się, przepraszam, mamy ewakuować? Ja mówię, już się przymusowo, komuniści mnie ewakuowali w stanie wojennym, więc ja wiem, jak wygląda, bo przymusowe ewakuowanie i potem jak to wygląda, człowiek po prostu nie może zostawić tutaj wszystkiego, bo komuś tak duszy zagrało, żeby nas tutaj narazić do jakichś niebezpieczeństwa, prawda? Co? Siądą rodziny, dzieci zabiorą i zostawią cały dobytek, a może ktoś już tutaj po ten dobytek się wybiera, prawda? To samo ze zniszczeniem gospodarczym. Ludzie, Polacy zostali po 89 roku, tak jak Amerykanie, jak większość ludzi z Zachodu, przegnięci w ten cały kierat zadłużenia hipotecznego i każdego innego. Utracą pracę i też te wszystkie mieszkania, które już często w 1/3, w połowie i tak dalej były spłacone, mogą być przez banki przejmowane i oddawane. No chętni, koalicja chętnych już czeka, prawda, na to. Przebiera nogami gdzieś tam w Palestynie czy nie,
0: tak,
1: czy
0: właśnie tutaj chciałam dodać, bo też usłyszałam Pani wypowiedź, że rozmawiała Pani z pewnym Żydem, który powiedział, że Pani mu zadała pytanie, przecież mają tak dużo. I
1: no
0: co
1: dokładnie.
0: On powiedział?
1: Ja, szanowna pani, byłam zszokowana jego odpowiedzią, bo on odpowiedział mi, jak ja powiedziałam, że tyle macie tutaj i deweloperek, już w tej chwili w zasadzie wszystkie polskie zostały przegonione, macie wodociągi, macie całe biura transportowe, prawda, autobusy miejskie, wszystko, gdzie nie popatrzeć, to są spółki żydowskie, prawda, i to są miasta, są poprzejmowane i infrastruktura miejska. A on się roześmiał na to, co ja powiedziałam. On powiedział, że zarabia się na odbudowie, a nie na tym, co jest, prawda? Po co im to? To się Polaków się przegoni, nawet jeżeli ileś tam tych Iskanderów czy jakichś innych pospada, no to będą tylko place, a na placach już można wybudować naprawdę coś fajnego. A pieniądze w tych sferach, o których tutaj mówimy, to są bez ograniczeń. To jest jedyna nacja, o której można powiedzieć, że do niej należy świat finansów w sposób nieograniczony. Ja chcę tutaj też powiedzieć jedną taką przykrą rzecz, bo Polacy tutaj jeszcze troszeczkę się cieszyli z tym, że pan Glapiński zrobił rezerwy złota, że skupował złoto, kiedy było tańsze, że teraz to złoto już jest. No i ja się pytam, gdzie to złoto jest?
0: Tak,
1: przecież
0: tylko
1: garstka jest w Polsce, natomiast reszta jest w City of London, prawda, i w Waszyngtonie, prawda, i w Stanach Zjednoczonych. I teraz mamy przykład klasyczny zachowania właśnie City brytyjskiego w odniesieniu do Wenezueli, która zdeponowała, jak wiemy, w Wielkiej Brytanii swoje złoto i kiedy mieli kłopoty, no to zwrócili się do Wielkiej Brytanii o zwrot. No i co wtedy Brytyjczycy powiedzieli? A takiego nic nie oddamy, bo nam się wasz rząd nie podoba. I teraz można się zastanowić nad tym, czy jeżeli my ten układ okrągłostołowy, no a jest to po prostu nakaz chwili, będziemy chcieli pogonić, prawda, ten, który pasł Zachód i pasł siebie przy okazji, ale Polaków sprowadził na dziady, bo każdy Polak jest w tej chwili zadłużony tak niewyobrażalnie, no i po kolei państwo zaczyna być dysfunkcyjne we wszystkich prawie dziedzinach. No to jeżeli my wybierzemy sobie na przykład rząd oparty na jakiejś tam koalicji korony i jeszcze jakichś sił patriotycznych, no to co powie Wielka Brytania, co powie City? A takiego złota, prawda, nie zobaczycie, jak wybierzecie taki rząd, jaki my będziemy chcieli, żebyście mieli, prawda, złożony z takich tam Tusków, Kaczyńskich czy innych, to prosimy, razem z przyległościami, prawda, różnonarodowymi. Ale jeżeli wy chcecie mieć polski rząd, to grosza nie zobaczycie. To jest jedna z bardzo prawdopodobnych opcji. A poza tym, proszę Państwa, no nikt, zrujnowanie dla tych sił, o których tutaj mówimy, bankiersko innych. Zbankrutowanie, doprowadzenie do bankructwa takiego państwa jak Polska, to jest jak strzelenie palcami. Przecież wystarczy odciąć albo zażądać zwrotu tych wszystkich kredytów i tak dalej, a koalicja chętnych do tego, żeby przyjechać i najechać nas tutaj już, można powiedzieć, jest sformowana. Ona już jest razem ze zdrajcami, którzy tutaj siedzą, więc oni nas pacyfikują bez żadnych problemów. Mamy alternatywę. To nie jest tak, że my jej nie mamy. My możemy popatrzeć na Azję, prawda? My możemy sobie niedźwiedzi znaleźć. Tylko robi się z Polakami wszystko, aby ta bezalternatywność nas tutaj wykończyła. Bo przecież leżymy w takim miejscu, wprawdzie przewiewnym, jak wiemy, ale dosyć kluczowym.
0: Tak.
1: Co będzie z Ukrainą, prawda, z tymi całymi jej tam, tymi, jeżeli tutaj przez Polskę nie będzie to przechodziło. Wystarczy pogonić ludzi.

0: są potrzebni ludzie myślący przede wszystkim, bo ja tutaj nie robię takiego rozróżnienia. Ja wiem, że w Polsce jest trochę ludzi, którzy, ja nawet spotkałam paru takich ludzi, którzy Polskę kochają, mają ją w sercu. A tymczasem spotkałam też sporo Polaków, renegatów, klasycznych renegatów, którzy nie tylko z głupectwa, no bo część jest tą niestety tą telewizornią, tymi wszystkimi, tymi że tak powiem, no zmanipulowana, prawda? Już nie potrafią inaczej myśleć, tylko tym Newsweekiem, tylko tym TVN-em i tak dalej. No to słyszałem tych ludzi, no ale nie, no niestety są pożytecznymi idiotami, prawda, dla tej części, która idą w tą ciemność, prawda, w ogóle, no ciemność widzę, nie? Ale w ogóle się z tego nie sprawy nie zdają, że idą. Natomiast tutaj mówię, każdy, kto Polskę kocha, powinien i myśli o jej dobru, musi w tej chwili się uaktywnić. Bo proszę Państwa, ja mówię, by zło było na świecie, wystarczy, żeby dobrzy ludzie byli bezczynni. Tak, i tego sobie nie zdają ludzie, po prostu w ogóle nie zdają sobie z tego sprawy, że zmienianie rzeczywistości, zmienianie świata nie jest aż tak trudne, jak nam się wydaje. Tylko, że nie możemy tego, ja zawsze powtarzam, no nie zostawiajmy szczurom deratyzacji, prawda? Jeżeli chcemy oczyścić przedpole, to nie możemy pozwolić, żeby dalej to się toczyło w ten sposób, jakim się toczy, bo dostaniemy efekt z tymi Ukraińcami i z tymi Niemcami i z tym wszystkim dokładnie taki, jak mieliśmy w czasie II wojny światowej, gdzie tutaj musimy powiedzieć, nie 6 milionów Polaków, ale ponad 10 milionów po prostu dało głowę, bo prawda jest taka, że Polacy nie ginęli tylko na ziemiach i to jeszcze tamte policzenia, prawda, robione przez tą kartę, na której tam też, prawda, wiadomo, Polska ona nie była, ani ten IPN też obsadzany po kolei przez tych, którzy liczyli wszystko tylko, żeby zliczyć mniejszości, prawda, a nie zliczyć Polaków. Polaków naprawdę wyniszczono, ale się zreprodukowali, to teraz cała ich myśl idzie w tym kierunku, żeby znowu nas depopulować. Nie depopulować jeszcze najgorsze, własnymi rękami, prawda? Rzucić nas na siebie, tak jak w tej chwili rzucono Ukraińców na Rosjan, to teraz jeszcze Polaków chcą rzucić na Rosjan, a kiedy Polacy tam pójdą, no to Ukraińcy nam tutaj już mogą, jak zresztą się odgrażają, prawda, te nasze kobiety, te nasze dzieci, tych naszych starców po prostu potraktować tak, jak traktowali. Przecież ta sytuacja była analogiczna. Dlaczego? Bo my się zastanawiamy, dlaczego takie wielkie straty mieliśmy w tych województwach wschodnich. A otóż naszą inteligencję, ludzi najbardziej aktywnych, najpierw wywieźli Rosjanie, potem wywieźli, bo typowali, kolaborując z Niemcami, Ukraińcy, wywieźli mężczyzn głównie i młodych ludzi na roboty. 80% wywożonych z tych terenów ludzi młodych, sprawnych, do pracy zdolnych, to byli Polacy, prawda? Oni tutaj zostali. No i co zostały? Wielodzietne rodziny, kobiety, dzieci. No i poszło jak w masełko. I teraz proszę popatrzeć na ten scenariusz, który nam szykują. Wpuścić Polaków do wojny, zabrać nam żołnierzy, zabrać nam tych myślących, prawda, i zdolnych do walki. No i co zostanie? Co zostanie? Wtedy czy Niemcy, czy Ukraińcy, czy Żydzi, no każdy przyjdzie, tak, zrobi, tak, co będzie chciał, prawda?
1: Tak.
0: Także ja Państwa je straszę. To jest scenariusz, który każdego dnia powinien, jak ten miecz Damoklesa nad nami wisieć, powinniśmy mieć świadomość tego, że jeżeli nic tutaj nie zrobimy, nie przeciwstawimy się temu wpychaniu do wojny, uwierzymy w jakąś fałszywą flagę, bo to się już szykuje. Czym można Rosję sprowokować do ataku na Polskę? No uderzeniem z terenów Polski, tak, na przykład na ten okręg kaliningradzki, prawda?
1: Tak.
0: I to jest przygotowywane. Albo uderzeniem na Białoruś. To są zupełnie prawdopodobne rzeczy. Im dłużej czas płynie, tym bardziej wydaje mi się, że to jest dopinane. To nas,
1: dobrze.
0: To nas...
1: Ja teraz jeszcze chciałabym nawiązać do 11 listopada.

0: bo jest to bardzo ważna data dla nas. Organizowane są właśnie marsze niepodległości, tak jak pani wspomniała, w Warszawie i we Wrocławiu. I też tutaj dzięki pani ostatniemu wywiadowi, przepraszam.
1: Dobrze.
0: Gdzieś usłyszałam, że władze Warszawy zamykają dworzec centralny. O co
1: No
0: w tym
1: tak.
0: chodzi? No, czy
1: No.
0: można już być patriotą, nie można kochać Polski? Z czym to się kojarzy? O co tu chodzi?
1: No, nie można. Kto już dłużej żyje i pamięta jeszcze okresy, bo potem to się zapisu mimo wszystko zmieniło radykalnie. Natomiast pamiętamy, jak pacyfikowano, jak Platforma Obywatelska z przyległościami lewackimi pacyfikowała te marsze, kiedy oni sprawowali władzę.
0: Tak.
1: Ja tam byłam gazowana, ja pamiętam, jak te helikoptery nam na dworze latały. Pamiętam sytuację, kiedy chodziło o to, żeby pokazać, że tam się rozruchy, że jakieś chuligani tam są. I to wtedy akurat miałam, bo moi studenci nawet mi do końca nie wierzyli, kiedy ja im opowiadałam, jak to wszystko było. Moja córka z zięciem jechali ekspresem z Krakowa do Warszawy. Proszę sobie wyobrazić, mówią, dzwonią do mnie z komórki i mówią: Mama, tutaj niebiesko od policji po prostu. Cały ekspres praktycznie wsiada w Krakowie, wszystko jedzie na tą Warszawę. Potem już dojeżdżając do Warszawy. I znowu dostaję telefon, ona mówi: Mamo, ani jednego policjanta nie ma, to wszystko ubrane w kibolskie stroje z szalikami, wszystko tylko z plecaczkami. Mówi to, że mówi wszystko. I tak ledwie oni wypadli, ci policjanci tam, no, mówię, czy to byli zwykli brukowcy? Przypuszczam, że nie, to musieli być jacyś, że tak powiem, tacy bardziej zaprawieni. I od razu wyciągnęli racę. I od razu zaczęli rzucać się w ludzi po prostu. Tam mnóstwo, to ćma była tam, nie tylko to rondo w Moskwie, wszystko było stawione, a oni wybiegli tam od tego dworca i rzucali tymi racami tam w tych ludzi. Zaczęły się bitki. Wtedy jeszcze było w miarę jasno, wszystkie kamery to kręciły. Nawet wtedy miałam dwoje dzieci, które były na emigracji i pamiętam, dzwonią, mówią: Mamo, tato, uciekajcie stamtąd, bo was tam pozabijają, bo tu kamery pokazują, że tutaj jakieś straszne rozruchy są, czy coś. A my dzieci, no po prostu to się w jednym winklu dzieje i to specjalnie te kamery tam są nastawione, żeby to
0: Tak.
1: tak skręcić. No więc ja przypuszczam, że ten scenariusz może być tutaj trenowany po raz kolejny, a ponieważ było hasło, które ja też popieram, że każdy, kto może, kto żyje, żeby wziął jedno, dwie flagi polskie i żeby przyjechał do Warszawy, czyli te zdradzieckie władze Warszawy postanowiły nam to utrudnić, żeby nie dało się tymi pociągami dojechać tam. No i zamykają, od 8 już chyba zamykają dworzec, bo remont jest potrzebny. Nikt nie ma wątpliwości, czym jest po prostu, czym są te władze, które w Warszawie tym miastem zarządzają. Ale też powiedzmy sobie szczerze, Warszawa jest, jak większość dużych miast, miastem już, który, no, że tak powiem, no jeśli chodzi o te marsze, no to nie daje tam największej ilości ludzi, prawda, na tych marszach. To jest miasto już, o, kosmopolityczne, jak to się brzydko nazywa. Część ludzi, która tam przyjechała i w miarę dobrze zarabia, to też na taki marsz nie przyjdzie, bo się będzie bała, że ktoś
0: Tak,
1: im zrobi
0: że
1: zdjęcie,
0: zostanie
1: że mogą stracić,
0: zidentyfikowana. Tak.
1: no tak, że mogą stracić jakąś tam dobrą kuchę czy coś, więc opierało się to w dużej mierze na Polakach, którzy przyjeżdżali
0: Tak, z
1: z całej
0: zewnątrz.
1: Polski tam. Jeszcze z tych dawniejszych czasów pamiętam, że autobusy były zatrzymywane, że samochody osobowe były zatrzymywane. No i teraz Warszawa i nasi zdrajcy, prawda, u władzy szykują taki sam scenariusz, wydaje mi się, który ma uniemożliwić Polakom ten marsz, utrudnić ten marsz, jeżeli on nawet pójdzie, bo wiadomo, że będą tam hasła antywojenne,
0: No
1: że
0: tak.
1: będą tam hasła przypominające, kto w naszym kraju jest gospodarzem, że Polak w Polsce jest gospodarzem. Więc to wszystko nie może się władzy podobać, no bo oni są od realizowania tak, tego, tego scenariusza. Tak, no jeżeli Polaków dużo przyjedzie, jeżeli będzie, prawda, tak jak zazwyczaj, prawda, przez te ostatnie lata będą setki tysięcy ludzi maszerować, no to może ktoś zada pytanie, no to może ta Polska to jeszcze jest, prawda?
0: A może ten wojny. I nie chce wojny.
1: Tylko, prawda, i czyta Newsweeka, też zobaczy tych Polaków i może Polak się w nim obudzi? Może serce mu jakoś drgnie do tej biało-czerwonej? No, trzeba mieć nadzieję.
0: Tak, więc zachęcamy wszystkich, którzy tutaj oglądają, są z Warszawy albo z okolic Warszawy, albo po prostu skąd.
1: Z całej Polski, pani redaktor.
0: Z całej Polski.
1: Jedziemy do Warszawy, bo to jest moment, kiedy trzeba tą naszą polskość pokazać. Światu pokazać, Polakom nawet niektórym pokazać, Ukraińcom pokazać, Żydom pokazać. No będą pluli, będą robili wszystko, żeby nam, że tak powiem, tą naszą manifestację obsobaczyć, opluć, żeby nas tutaj
0: zrobią z nas faszystów, jak to robią od wielu lat, że to jest...
1: No tak, no mają prawdziwych faszystów na Ukrainie, no ale Polacy to są faszyści, bo biało-czerwoną flagę zakładają w miejsce banderowskiej czy ukraińskiej, prawda? No.
0: Tak, i idą świętować, że odzyskaliśmy niepodległość, którą nam zabierają. Już jest zabrana.
1: Podsumowując to, pani redaktor, większość z nas czuje się teraz fatalnie. Czujemy się pod presją, czujemy się uciskani, jeszcze nam chcą internet cenzurować, prawda? Ale tak. Rzecz w tym, że my wcale nie musimy być nieszczęśliwymi. No musimy podjąć po prostu pewne optymalne działania, by zmienić to, co nas uciska, prawda?
0: Tak, i właśnie wyprzedziła
1: to wykrzesać, zanim będzie za późno, prawda?
0: Wyprzedziła pani moje ostatnie pytanie. Co my, zwykli ludzie, możemy dziś zrobić, by chronić pokój, prawdę i siebie nawzajem, nie ulegając lękowi ani propagandzie?
1: No, szanowni państwo, jako ludzie, jako Polacy mamy zawsze wybór dotyczący jakości naszego życia, naszej roli w społeczeństwie, nawet wtedy, kiedy nam się wydaje, że tego wyboru nie mamy. Ale mamy swoją moc, a tak, Polacy mają ją szczególnie. Mamy swoją moc po prostu poprowadzenia naszego życia poprzez dokonywanie mądrych, sensownych wyborów i samoobronę pewną, prawda? No, to, co musimy na ten moment szybko rozpoznać, ale przeciwnicy nam tu pomagają, prawda? Bo oni, proszę zauważyć, że oni już robią wszystko na bezczela.
0: Tak,
1: oni już
0: tak.
1: Nam pokazują, jak to na nich pogardzają, prawda?
0: Takie po prostu po łasku.
1: Tak, że już tutaj po nas jest kompletnie, prawda? Ale my musimy po prostu popłynąć, zgrać się z sobą i po prostu stworzyć taką tamę temu złu, które przeciwko nam wypełzło, no i przejść po nim po prostu.
0: Zjednoczyć się, stanąć ponad tymi podziałami, jakie się wytworzyły i po prostu...
1: I to zło usunąć, prawda? Tak. Bo to już mówię, nie dotyczy tylko jednej grupy. Nie. Te igierki jednych przeciwko drugim powoli w świetle tego, co zaczyna się w Polsce dziać, przestają mieć znaczenie. Tylko czas się tutaj liczy, prawda? Nam ten czas ucieka, bo oni mogą w pewnym momencie próbować nas już za twarz ostatecznie zabrać, poprzecinać nam na przykład możliwości komunikacji, kontaktowania się. Ale na taką ewentualność właśnie my powinniśmy się przygotować, proszę państwa, żeby im na to nie pozwolić. Przecież te telewizje, na które nam zabierają tyle pieniędzy, nie muszą kłamać. My możemy po prostu im to zabrać. Możemy im to zabrać. To samo mówię wojsko. Czy wszyscy w tym wojsku, czy wszyscy, jest bardzo dużo Ukraińców niestety i w wojsku, i w policji, i dowódców, no jest. Ale przecież są tam też Polacy. Czy oni muszą się godzić na to, żeby chodzić nas pałować i zamykać w więzieniach? No przecież nie muszą, prawda? I w tym jest tylko nadzieja, no że przypomnijmy sobie, że nie jesteśmy jakimiś dziadami, którymi można w nieskończoność pluć w twarz, tylko że walczymy teraz o swoją przyszłość, o przyszłość swoich rodzin, że siedzenie w domu czasem po prostu i brak działania
0: nie wystarczy.
1: Może nas kosztować za dużo. Czasem nawet życie, prawda?
0: Tak.
1: Czasem nawet życie.
0: Pani doktor, pani Lucyno, ja pani serdecznie dziękuję za to spotkanie, za tą rozmowę. To, co pani mówi, naprawdę ma sens i daje tak do myślenia, no ale też daje nadzieję, że może jednak ta Polska obudzi się, zjednoczy się, że staniemy tak, jak właśnie my Polacy potrafimy w kryzysach łączyć się i bronić tego, co jest dla nas ważne, bo jak nie będzie Polski, no to nie będzie nic.
1: Damy radę. To jest nasze gniazdo. Wy nas tam zdalnie wspierajcie też i modlitwą, i jakimś dobrą myślą, i po prostu, żebyśmy czuli też wasz oddech tutaj na plecach, bo oni nas będą chcieli teraz pojedynczo wygarniać, prawda? Tak. Tych, którzy jeszcze chcą nas wprowadzić. Wiemy, ile procesów jest, wiemy, ile ludzi w tej chwili się przesiaduje, ale no, wszystkich nas nie wsadzą. No. Musimy kupą, właśnie paniowie.
0: Dlatego właśnie proszę, żeby udostępniać to, bo ja ogólnie nigdy nie chciałam się angażować w politykę, ale ze względu na to, co widzę, co się dzieje i widzę, że jest szansa na to, na tą lepszą Polskę, no staram się po prostu jak umiem, jak potrafię. Może nie jestem redaktorem, ale na tyle, na ile potrafię, zapraszam ludzi, którzy właśnie mówią tak jak pani, żeby bronić tej Polski, stawać za nią i żeby ten głos się rozchodził, bo czasami jedna iskierka potrafi rozpalić ogromne ognisko, a tym ogniskiem jesteśmy my, rozsiani po świecie. Ja wiem, że mam dużo tutaj obserwatorów właśnie z Belgii, Holandii, no z całej Europy, nawet z Ameryki, więc jedno światełko z każdego świata, niech puści to dalej i no bądźmy dobrej nadziei.
1: Pani Zofio, będzie dobrze. Polak potrafi. Jeszcze tak. Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Nie. Jeszcze żyjemy. Nie.
0: Dziękuję
1: serdecznie. Nas nie wymordowali. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję za spotkanie, miłego wieczoru i kochani, pamiętajcie, udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie, niech to się roznosi. Do następnego, pani Lucyno. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję. Będzie dobrze.
0: Będzie dobrze.
1: Jeszcze dobrze.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Czwartek, 20. Radio Cenzura. Mirosław Mikołajczyk i Maciej Witkowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim i tobie szczególnie, Mirosławie.
0: Dziękuję bardzo. Kochani, dzisiaj kontynuujemy w cyklu Emitypy bez tajemnic audycję Wolność Tomku w swoim domku. I tak jak zapowiadaliśmy w zeszłym tygodniu, dzisiaj przejdziemy do takich praktycznych, osadzonych w przykładach typowych zachowań, które się spotykają, myślę, że które każdy bardziej albo mniej doświadcza. Przypomnę tylko na początku, że wspomniałem w zeszłym tygodniu, oprócz tego schematu przepływu informacji, wspomniałem o świadomej kompetencji i nieświadomej kompetencji. To coś dla wielu osób będzie znane jako określenie krzyż Eisenhowera. Tak to się nazywa, aczkolwiek ten krzyż Eisenhowera był ułożony przez Eisenhowera do zarządzania sobą w czasie. Tak? Czyli ci, którzy tam czy zajmują się szkoleniami, czy mieli okazję uczestniczyć w szkoleniach dotyczących zarządzania sobą w czasie, to na pewno ten krzyż Eisenhowera zetknęli. W psychocybernetyce jest to po prostu kombinatoryka. Tak? Jeżeli mamy dwa parametry i każdy parametr ma dwie właściwości, to z kombinatoryki wychodzi tylko cztery. I tylko cztery możliwości. Przykład kombinatoryki i podstawa, fundament zbudowania całych emitypów opierał się właśnie na schemacie wejście, przetwarzanie, wyjście. Czyli mamy receptor, korelator i efektor, tak? I teraz, jeżeli przyjmiemy sobie, że wejście, określmy je, zwartościujmy, czułe, nieczułe, tak? Aktywne, nieaktywne, jakkolwiek byśmy tu nazwali, chodzi o skalę 0-1 i wyjście mamy czułe, nieczułe, albo aktywne, nieaktywne, albo wrażliwe, niewrażliwe, no to dowolne słowa są, chodzi o dwie właściwości, tak? Skrajne. No to jeżeli mamy wejście, wyjście, czułe, nieczułe, no to mamy cztery i tylko cztery możliwości, tak? Wejście czułe i wyjście czułe. Wejście nieczułe i wyjście czułe. Wejście nie czułe, ale wyjście nieczułe i wejście nieczułe, wyjście nieczułe, tak? Czyli mamy cztery możliwości, nie ma więcej możliwości. I ktoś powie, no dobra, ale to znowu zamieszanie i filozofia i w ogóle jakieś schematy. No to przenieście teraz schemat jako schemat, według którego i tak funkcjonujemy. Nawet jeżeli chcemy go zmieniać, to również używamy tego schematu, żeby go zmienić. No to teraz przenieśmy to na przykład jakiś, powiedzmy. Osadźmy go w muzyce, dobra? Żeby to tak mniej więcej poszło. No więc wyobraźcie sobie osobę, która ma bardzo dobry słuch, czułe wejście i bardzo dobry głos, czułe wyjście, tak? Zmysł słuchu. No więc... Kto to będzie? Człowiek bardzo dobrze słyszy, wychwytuje każdy niuans muzyczny, ale jednocześnie pięknie śpiewa. No to będzie świetnym muzykiem, świetnym śpiewakiem, prawda? Potrafi to usłyszeć i potrafi to odtworzyć. Pięknie to pójdzie, w miarę szybko. No to druga możliwość. Ma wejście czułe, czyli ma świetny słuch, ale ma wyjście nieczułe, czyli nie ma głosu. Kto to będzie? To będzie człowiek, który wychwyci każdy niuans błędu muzyki i tak dalej, ale nie będzie umiał zaśpiewać. I teraz wyobraź sobie, że taka osoba, ty coś śpiewasz, a ja podchodzę, mówię, źle to śpiewasz, to powinno być tak, tak, tak, tak, tu powinieneś wyżej, tu niżej i tak dalej. A Maciek mówi, no to zaśpiewaj, jak jesteś taki mądry. No ja nie umiem. No to co mnie krytykujesz? Słyszysz to? Tworzy takie zestawienie, jest idealne dla krytyka muzycznego, który sam nie jest śpiewakiem, ale potrafi to wszystko wychwycić, skorygować, zrobić, prawda? Mamy kolejną możliwość. Wejście nieczułe, czyli słoń na ucho nadepnął, ale wyjście czułe, czyli pięknie śpiewa. No to taki człowiek, jak coś usłyszy, no to i tak nie dosłyszy, tylko jak pięknie śpiewa, to coś zmieni, namiesza w tym, co usłyszał, tak? Zrobi to po swojemu. A więc wchodzimy w rolę jakby kompozytora. Czyli muzyka, którą usłyszał, jest dla niego tylko inspiracją do tego, żeby coś stworzyć, prawda? Bo i tak to wytworzy swojego. No i jak ktoś komuś słoń na ucho nadepnął, czyli wejście nieczułe i jeszcze do tego głos wrony, czyli wyjście nieczułe, no to taki człowiek w ogóle się nie będzie interesował muzyką. A zmuszanie go do interesowania się muzyką będzie tylko stwarzyło mu dyskomfort, bo on i tak tego nie słyszy, a jeszcze nie zaśpiewa, prawda? Rozumiesz? I teraz zobacz, to mamy dokładnie te same elementy, czyli kombinatoryka, dwa parametry, dwie właściwości. Dlatego ja tak cały czas zwracam uwagę na schematy, ale na schematy źródłowe. Tak.
1: Wiesz co, przykład fajny, tylko że ja akurat z muzyką to tak jakby mi słoń na ucho nadepnął. Dam taki mój przykład. Większość ludzi jednak potrafi jeździć samochodem. Są kierowcami. Mhm. No i zaczynają się uczyć. Mówię tu o... Nauka to przede wszystkim, przynajmniej dla mnie, w pierwszej, tak to było, gdzie ta jedynka, gdzie dwójka, czy sprzęgło, gaz i tak dalej, i tak dalej. I ja jestem w tym momencie kompletnie, tak, niekompetentny, w niekompetencji i w tym... Mhm. No i zaczynam się uczyć, biorę lekcje. No i zaczynam pewne rzeczy uczyć się, jak tą jedynkę, jak dwójkę, sprzęgło, gaz i tak dalej. Nauczyłem się. Mm-hmm. I umiem. Mm-hmm. Tak? Ale na początku jadę i zamiast patrzeć na drogę, to ja patrzę, kurde, gdzie ta jedynka, gdzie dwójka, gdzie trójka. Mm-hmm. To jest ta kompetencja, tak?
0: To jest to świadoma kompetencja. Umiesz, ale to nie jest jeszcze nieświadoma kompetencja.
1: Dokładnie. I w pewnym momencie, jak już się tego nauczę i już widzę, że mogę, no to wtedy ja nie patrzę i ja nie widzę, tylko z automatu. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, sprzęgło, gaz.
0: Maćku, ale to przeskakujemy, nazwijmy to, używamy tego schematu, o którym mówię, czyli umownie nazwijmy go teraz krzyżem Eisenhowera, żeby było łatwiej, tak? Natomiast lawirujemy pomiędzy różnymi parametrami tego krzyża. Dlaczego? Bo przykład podam ci tak. Zastosowaliśmy świadomość, parametr świadomości, czyli jest świadomość, brak świadomości i parametr kompetencji. Mam kompetencje, nie mam kompetencji, tak? I to tworzy tą mieszankę, czyli schemat jest dwa parametry, dwie właściwości. I teraz ten schemat, załóż sobie tak. Uważność i manualność. Dwie rzeczy. Czyli mogę być bardzo uważny i bardzo manualny. Podglądnę od razu coś, zauważyłem wszystko, a manualność da mi, że będę potrafił to wszystko odtworzyć. Tak? Mogę być bardzo uważny, ale zupełnie niemanualny. Czyli bardzo doskonale zobaczę to, ale nie będę umiał tego odtworzyć, bo te ręce są jakby nie moje. Okay? Czyli wysiłek, który muszę włożyć, żeby się tego nauczyć, jest wielokrotnie większy niż wtedy, kiedy mam manualność sprawną. Prawda? I teraz mogę być w ogóle nieuważny, jeżeli tak to nazwiemy, ale manualny. Czyli nie zauważyłem wszystkiego, nie zarejestrowałem wszystkiego, ale manualność jest taka, że metodą prób i błędów szybciutko to odtworzę. I powiem, a dobra, to tak działa, prawda? Ale mogę być nieuważny i niemanualny. No beton, trudny do nauczenia. I tu nie chodzi o to, że się nie da nauczyć. Da się, tylko chodzi o ten wysiłek w czasie, który trzeba włożyć. I tutaj dotykamy, ja tu odskoczę troszeczkę, właśnie ten wysiłek w czasie, który trzeba odtworzyć, jest bardzo silnie połączony z jednym z parametrów naszego intelektu, czyli z tak zwaną preferencyjnością. Tak? W jakichś obszarach, w jakichś dziedzinach mamy preferencyjność. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że preferencyjność możemy przyrównać do talentu. Jeżeli mam w czymś talent, czyli tą preferencyjność, to szybciej się nauczę tego niż przeciętny inny człowiek. I to jest ten talent, że ktoś weźmie i dwa razy i już gra. Tak? A drugi musi, kurde, 5 tygodni coś robić, żeby jeden wejdzie do samochodu, kilka lekcji i już jeździ, a drugi, kurde, nie może, bo jak się skupia na tym, to się nie skupi na tym, to tutaj i popełnia błędy. I teraz zobacz, zostawiam preferencyjność, bo to jest zupełnie inna rzecz, wracamy do naszego krzyża Eisenhowera, czyli schematem jest parametryzacja, czyli określenie parametru i określenie skali tego parametru, czyli czułe, nieczułe, tak? Bo mamy parametr, jakikolwiek parametr weźmiesz, to jest wejście. Może być czułe, może nie być czułe, czyli jesteś wrażliwy na dany parametr albo niewrażliwy na dany parametr. I na wejściu masz działanie. Jestem wrażliwy na działaniu w tym parametrze albo niewrażliwy. Tak? I to nam daje najprostszy możliwy, ale również bardzo, i to jest bardzo ważne, rozróżniający schemat, że potrafisz wtedy rozróżnić, bo masz tylko cztery parametry, one wynikają z dwóch, tylko cztery możliwości, tak? Wynikają z dwóch parametrów, z dwóch właściwości. Okej? No okay. I teraz to, jeżeli chcesz rozpoznawać to w teorii, no to znowu, dobra, najpierw głowa, w cudzysłowie oczywiście to powiem, najpierw głowa Maćka, czy głowa naszych słuchaczy mówi, ty, ja nawet nie wiedziałem, że tego nie wiem. Teraz to w trakcie słuchania mówi, ty, ja tego nie wiedziałem. Patrz, w czasie przeszłym, czyli ja już wiem, że nie wiedziałem. Tak? Mam świadomą niekompetencję. No ale to jest fajne, poznaję to. Czyli zaczynam nabierać kompetencji. Świadomie się uczę tej kompetencji, tak? Albo może być przeskok inny. Ty, ja tego nigdy tak nie nazywałem, ale zawsze tak robiłem. Czyli działał według świadomej, nieświadomej kompetencji, prawda? I to jest właśnie przykład tego, że nazywanie prawidłowe czy spójne nazywanie parametrów pozwala nam pewne rzeczy dostrzec, pozwala nam pewne rzeczy rozróżnić, bo tu chodzi głównie o rozróżnienia. No czym się, co to jest ostry, Maciek? Co znaczy ostry?
1: No, mogą być różne warianty. Może być ostry, nóż, może być ostra potrawa. Tak?
0: Może być ostra babka i tak dalej. To są te wszystkie określenia, więc przede wszystkim zobacz, sama definicja ostry w zależności od kontekstu może nabierać innego znaczenia, czyli musimy to rozróżnić. Więc dodatkowe słowa pozwalają nam rozróżnić kontekst, w jakim używamy. No i teraz, ale przyjmijmy, że dotyczy to noża. To co to znaczy nóż ostry?
1: No taki, w którym łatwo można przekroić coś.
0: Tak, ale czym się różni, jak ci powiem, wiesz, to jest ostry nóż, a ten jest ostry jak brzytwa. Jest różnica? Twój mózg rozróżnia, prawda? Dlaczego? Bo brzytwa już w samej definicji jest ostrzem, które jest niezwykle ostre. Albo kosa, tak? Kosa może być tępa, ale naturalna kosa jest ostra. I teraz ostry nóż jak brzytwa będzie oznaczał, że on nabiera tych cech brzytwy. I my takim językiem się posługujemy, czyli określeniami i później określeniami wspomagającymi, które pozwalają nam pewne rzeczy rozróżnić. No więc, jeżeli wracamy do tej kobiety, która przychodzi, tej żony, która przychodzi, i czemu to zrobiłeś, czemu? Ona się wiecznie czepia. A ja tu wrócę do kilkunastu tygodni wstecz. Czepia się, czy się troszczy? Mhm. Jest na to wyczulona, czy niewyczulona? Tylko się czepia i sama nie robi, czy czepia się, a jednocześnie robi? Gdzie jest element wkurzenia? Bo jeżeli mamy do czynienia, przepraszam, kobiety, jeżeli ta kobieta zaczyna ci cały czas zwracać uwagę, nie stawiaj tu szklanki, nie rób tego, ale sama chodzi i sprząta, to ma wejście czułe i wyjście czułe. Mhm. Jeżeli ci tylko zwraca uwagi, a sama zostawia, to ma wejście czułe, wyjście nieczułe. Jeżeli ma to gdzieś, ale chodzi i nigdy ci nie zwraca uwagi, tylko chodzi i sprząta i cały czas ustawia wszystko, to ma wejście nieczułe, ale wyjście czułe. A jak ma w ogóle wywalone, to ma i wejście nieczułe. I teraz wyobraź sobie, że ty też jesteś, tylko masz jakąś kombinację. No i teraz jeżeli ona ma kombinację, że ma czułe i czułe, tak? Czyli wejście czułe, wyjście czułe, no to ona nie dość, że zwraca uwagę na to bardzo mocno, to jeszcze to cały czas sprząta. Ale jeżeli ty masz wejście nieczułe i wyjście nieczułe, to ty masz na to wywalone. Jak myślisz, jak długo trzeba będzie o konflikt? Konflikt będzie najczęściej z jej strony, bo ci będzie zwracała uwagę, że to, że sprząta. Ale Maćku, to nie tak. Ponieważ konflikt będzie również z twojej strony. Dlaczego? Bo ty to olewasz, nie dajesz temu w ogóle uwagi. Czyli z jej punktu widzenia ją prowokujesz. Z twojego punktu widzenia ona ciebie prowokuje. Kto jest toksyczny?
1: Oboje.
0: Rozumiesz? Kto jest toksyczny? To jest chore, co robimy. I jest chore. Ja rozumiem to, że to służy do pewnego określenia, ukierunkowania, ale jest to niezwykle niebezpieczne. I teraz mamy pokolenie osób, czy okres, czy czas, w którym tak mocno i tak, jakby to powiedzieć, tak modne stało się określenie toksyk, narcyz i tak dalej, że my tego nie nadżywamy. Czym się różni narcyz od narcyza? Czym się różni toksyk od toksyka? Bo on na mnie krzyczał, a jesteś, czy ona na mnie krzyczała, a jesteś pewny, czy twoje zachowanie nie wywoływało u niej aż tak wysokiej frustracji, że już niemocą było cokolwiek zrobić i uruchomił się element. Przebić się. I zobacz, to jest cały czas sprzężenie zwrotne. Jeżeli podejdziemy do tego, jeżeli pozwolimy sobie, naszemu mózgowi nabrać najpierw nieświadomej kompetencji, przepraszam, świadomej niekompetencji, a potem zaczniemy wprowadzać świadomą kompetencję i zaczniemy zauważać ten schemat, że moje działanie najbardziej szczytne, najbardziej intencjonalnie pełne miłości może wywoływać element agresji z drugiej strony. Tak? Czyli co to znaczy element agresji? To znaczy, że mój odbiór będzie, że ta, albo innych odbiór będzie, że ta osoba zachowuje się agresywnie. No to znowu wchodzimy, to co to znaczy agresja? Ona nie powinna, on nie powinien, on powinien, on... Pół biedy, jak nam ktoś mówi, co powinniśmy. Ale jak ktoś nam mówi, tego nie możesz robić, tylko że z tym, jak powinniśmy, jest z jednej strony nauka, ale z drugiej strony, no powiedz rybie, ucz rybę, jak wchodzić po drabinie.
1: Wiesz co? Tam taki podobny przykład dotyczący dzieci, które nauczyły się prosić.
0: Tak.
1: Nauczyły się prosić, rodzic tam nauczył i one proszą. Mhm. Ale w pewnym momencie przychodzą, proszą, ale ojciec mówi nie. Co się okazuje, że ta prośba nie była prośbą. Ona była rozkazem.
0: No widzisz, i znowu rozróżnimy, co to jest prośba. Powiedzenie samo słowa proszę nie tworzy prośbę, tak?
1: Tak.
0: Używać słowa proszę może być również w kontekście zagrożenia, czyli grożę ci i tak dalej, i tak dalej. Więc słowa, słuchajcie, jeżeli my skupiamy uwagę na samej definicji słów, to jest super, jeżeli faktycznie znamy tą definicję, jeżeli faktycznie wiemy i rozumiemy i świadomie wiemy o tym, że połączenie pewnych słów, które same w sobie są jakby neutralne, to dopiero złączenie tych słów tworzy pewien przekaz. Ale również do tego dochodzi sam kanał przekazu, czyli melodia głosu, tembr głosu, akcentowanie, szumy informacyjne, tak? Czyli krótko mówiąc, jak jest to w hałasie, to musisz głośniej powiedzieć, żeby upewnić się, że ktoś usłyszał. Bo inaczej nic to nie da. I teraz zobacz, najprostszy przykład dzisiaj przed audycją trochę zdradzimy, widzą? Łączymy się z Maciejem i nagle Macieja nie słychać. Widać go, nie słychać. Ja mówię, zrób tak, a on tu kiwa nie, i zaczyna się denerwować. Ja mówię, Maćku, możesz nakrzyczeć na komputer, możesz wrzeszczeć, możesz go nawet wodą oblać, ale to nie zmieni, on się nie naprawi od twojej złości. Trzeba mu włączyć coś, co jest wyłączone, żeby on zadziałał. I teraz zobacz, Maciek, to jest genialny przykład, żeby przyjrzeć się po fakcie, co ja czułem i jak bardzo niemoc, nieznajomość, nieumiejętność zasad, jak bardzo doprowadzała mnie do furii wręcz, tak? Do niemocy, do zdenerwowania. Efekt? Na co się denerwujesz? Denerwujesz się ty, zaczynam denerwować się ja, bo chcę ci pomóc, ty nie możesz, bo już w podwyższeniu, to co w zeszłym tygodniu żeśmy rozmawiali, w podwyższeniu częstotliwości mózgu, już twój mózg inaczej pracuje, już funkcjonuje jakby w zawężeniu, w amoku i tak dalej. I mamy sprzężenie zwrotne. To kto tu był toksyczny? To chore określenie jest, tak? Sytuacja i nieumiejętność podejścia do tej sytuacji, nieumiejętność wyjścia z procesu akcji, interakcji doprowadzi zawsze, zawsze do konfrontacji. To, w jaki sposób tą konfrontację przeprowadzimy, no to już jest kolejny temat, czyli świadomość wzmacniania bodźców. Przestań tak, nie mów do mnie, a ty nie mów. I nagle słowa przestają być, jakby powiedzieć, odczytywane, więc trzeba wzmocnić bodziec. Jeżeli wzmocnić bodziec, to trzeba w łeb dać, no to on mi odda i tak dalej, już się bijemy. Aż dochodzi do unicestwienia albo samounicestwienia. I nagle jak się popatrzysz, o co poszło? O trzy palce, tak? Kargul, trzy palce. Prawda? O trzy palce poszło. Czy naprawdę poszło o trzy palce? Nie, to był tylko zapalnik, który uruchomił rzecz. Tak? To była już atmosfera akcji, reakcji stworzona, tak daleko zaszła, że... No i co? Tak, ta relacja była toksyczna, bo i jeden, i drugi nie miał z tym wygody. Ale z drugiej strony i jeden, i drugi stworzyli w ten sposób strefę komfortu, w której się poruszali, bo wiedzieli, że tak jest. Było to rozpoznane, było to znajome, wiedzieli, jak się mają zachować.
1: Wiesz co, no, w tym momencie samo określenie, że ktoś jest toksyczny czy narcyz, ja bym to. Sytuacja była toksyczna. Sama sytuacja była toksyczna. I to pojęcie narcyzu, czyli ja chcę koniecznie, żeby było po mojszemu.
0: Tak. No, tylko teraz wiesz co, powiem ci tak, obserwując, jeżeli obserwujesz język, to jeżeli jakieś słowo staje się bardzo modne, to ono nabiera pewnego wyrazu, pewnego znaczenia ciągnącego. Więc jeżeli powiesz, sytuacja była toksyczna, to momentalnie podświadomość większości z nas przekieruje to na zasadzie to, kto był tam toksyczny, kto był tam winien. Rozumiesz? I to jest niebezpieczne. I teraz, jeżeli chcesz złamać schematy, to przestań używać słowa toksyczny.
1: Tak.
0: Po co? Nie dlatego, że nie chcesz się wyrazić, że to nie było toksyczne, tylko dlatego, że ten komunikat masz świadomość, że to słowo wywoła w drugiej stronie takie, a nie inne zrozumienie albo niezrozumienie. Więc żeby, jeżeli chcę użyć tego słowa, to go obklejam dodatkowymi. Tak? Czyli na zasadzie ta sytuacja była toksyczna i ani jedno, ani drugie nie miało na to bezpośredniego wpływu. Pośredni, tak, czyli przez sprzężenie zwrotne, ale nie, że jedna osoba zawiniła. Bo my możemy oceniać czyny. Ktoś może wejść, wpaść, dziecko ci wpada do domu, to najlepsze przykłady są. Wpada do domu takie uradowane, bo było na podwórku i się bawiło z dziećmi. Tylko, że się wytytułało w błocie, w kałużach i wpada, a mama akurat myła podłogę. Jaka reakcja? Ścierą po łbie. Bo ściera pod ręką, tak? Dlaczego kobiety tak się złoszczą? Ja mówię, słuchaj, drogi mężczyzno, jeżeli będziesz chciał zrozumieć dlaczego, to pokieruj troszeczkę domem. Popracuj w tym domu. Zadbaj o to, o to, o to. Zobaczysz, jak cię to będzie rozpraszało. Zobaczysz, bo to takie nie jest męskie. Mężczyzna tego nie potrzebuje. Uwaga, mówimy tu o archetypie, nie o jednostkach, tak? Ale jak się nauczysz dbać na przykład o to, żeby naczynia były czyste i będziesz to zmywał 10 razy dziennie i nagle zaczniesz zauważać, że używane te naczynia są niechlujne. Raz nalana woda, wypita za 5 minut, kolejna szklanka, kolejna jest 15 szklanek, żeby się napić 5 łyków wody. No to nie zwrócisz na to uwagi?
1: Aha.
0: I co wtedy będziesz? Czepiasz się dziecka? Nie pozwolisz dziecku się napić? To co ma z brudnej pić? Zaraz powie ktoś, kto stanie w ochronie. Tak? Rozumiesz, o co chodzi? I teraz każdy z nas, jako jednostka, jako istota, ma tą swoją przestrzeń wypełnioną intencjami. I teraz te intencje mogą być skrajnie egoistyczne, ale mogą być też skrajnie altruistyczne. I jedno i drugie jest mało pożądane w społeczności. Tak? No bo skrajny altruista to będzie tak ci chciał zrobić dobrze, że aż w tyłku cię będzie szczekało. Czyli czytaj, przybierze formę, którą będziesz obserwował jako despota. Będzie ci narzucał swoje tylko dlatego, żebyś to zrobił, bo jak to zrobisz, to on będzie miał przekonanie, że jemu dobrze, tobie jest dobrze i wtedy zaspokoi swoją potrzebę czynienia tobie dobrze. Okej? I zobacz, wydaje się to zawiłe, ale jeżeli będziesz miał przed oczami ten schemat, to jest tak oczywiste, tak proste, tak czytelne, że czemu tu się dziwić? Że wystarczy to zmienić. Prawda?
1: Tak.
0: Tylko żeby to zmienić, to trzeba dać to uświadomić.
1: W tym momencie mi przychodzi do głowy taka rzecz, że między innymi twoja metoda, która daje możliwość zobaczenia tych stałych cech charakteru danej osoby, ona daje możliwość na przykład rodzicom, tak, żeby rodzice zrozumieli to zachowanie tego dziecka.
0: Maćku, mam do ciebie prośbę. Nie ruszaj się teraz i ściągnij mi ten medalion z szafy, ze ściany. Weź go do ręki, dotknij go, ale nie ruszaj się. Nie obracaj się. Ten, który masz za plecami, nie obracaj się, tylko sięgnij go ręką. Dotknij.
1: Jaki medalion? Tam nie ma żadnego.
0: No, koło zdjęcia wisi taki, dokładnie nad twoją głową.
1: Daleko jest.
0: Ale nie odwracaj się, tylko go dotknij ręką. Nie odwracaj się. Nie odwracaj się.
1: Nie.
0: Rozumiesz, co chcę pokazać przez to? Że oczekujemy od innych osób, nie będąc świadomymi tego, czy on ma te zdolności, czy nie. Znajomość przyczyn zwalnia nas ze stosowania metody prób i błędów. Jeżeli ja wiem, że nie jesteś w stanie sięgnąć czegoś za plecami daleko, bo jeżeli jesteś przodem do mnie, to nie będę cię łajał za to, że masz to zrobić i że łamiesz. Jeżeli wiem, że łokieć działa tak, a nie inaczej i tu jest staw, który chodzi tylko w jednej pozycji, to wygięcie łokcia w drugą stronę jest uszkodzeniem łokcia. Zobacz, jak my w relacjach chcemy złamać drugą osobę, nie znając jej mechanizmów, czyli nie znając jej schematu, jej szkieletu, oczekujemy, że ona będzie funkcjonowała inaczej niż może. Nie da się. Ta osoba, jeżeli chce ci zrobić i wykonać to, co chcesz, to zrobić to musi po swojemu i będzie się męczyła, żeby stworzyć pozory tego, co ty chcesz, ale wykonać i tak po swojemu. Rozumiesz? Dlatego popatrz teraz na to powiedzenie. To, że dwoje robi to samo, nie oznacza, że robi tak samo. Jeżeli ty masz dynamikę działania drugiego faktora, który zacznie, zostawi, wróci, przyjdzie i tak dalej, to z punktu widzenia zewnętrznego to jest chaos. Maciek szybko się nudzi, Maciek musi mieć element zaczynania, bo inaczej go spali. No to jakim... Maciek, no co ty robisz? No weź się skup na jednym. I w szkole, i rodzice mówią, nie odejdziesz od tego stołu, jak tego nie skończysz. No i Maciuś siedzi przy tym stole, czy dziecko siedzi i co z tego, że ono siedzi, jak tu się zajmie długopisem, za chwilę kartką się zajmie, za chwilę znajdzie sobie coś na suficie i dalej siedzi, bo mama kazała. Ale całe ciało chce to, czy tamto. Rozumiesz? I teraz my już tak jesteśmy kształtowani w dzieciństwie przez co? Przez nieświadomą niekompetencję. Mhm. W końcu przychodzi moment, kiedy dziecko zaczyna dorastać do wieku około 15 lat, tak? I kiedy zaczyna realizować, że tak powiem, swój szkielet. Próbować realizować swój szkielet, tak? Już tyle nabrało nawyku wszystkiego. No i co rodzice mówią? No co to jest za... Czemu on tak robi? Czemu tak? No to jest ten cielęcy wiek, tak? Kiedy dziecko próbuje. Mało tego, na to się nakłada jeszcze biologia mózgu, że ona jest na tyle niedojrzała, że dziecko dzisiaj chce być strażakiem, a i wszystko robi ono absolutnie. Strażak to jest jedyny, to... A za 4 dni przychodzi. Nie, ja będę piłkarzem. No przecież dorosły patrzy na niego i aż się zagotuje. Raz chce to, raz chce to, raz to. Tu chce gitarę, tu chce piłkę, za chwilę chce rower, bo będzie jeździł. On tylko chce, nic nie wie. Jego mózg w ogóle nie pamięta, co on chciał. Mózg takiego dziecka nie pamięta biologicznie. Właśnie o to chodzi. Dlaczego? To co rodzice mają kupować mu wszystko? Nie, mają ignorować to po prostu czasami. Czasami. To nie oznacza ignorować potrzeby, tylko czasami ignorować. Chcesz? Dobrze, to... No i teraz, jak zignorować dziecko, które dzień i noc i na 15 minut ci mówi o gitarze? A nie chcesz kupić, bo wiesz, że może mu przejść albo nie przejść.
1: No tak, można to przesunąć w czasie.
0: No to teraz, Maćku. Popatrz, znowu podkładamy pod prozaiczne pytanie schemat. To, co on robi, to jest dla ciebie impuls, dla twojego organizmu. Impuls, czyli bodziec. Twój bodziec leci tak, on chce to. I wyobrażenie o sytuacji, bo pierwszy raz poprosił cię o gitarę. Wyobrażenie o sytuacji, znowu wydziwia, znowu coś chce, znowu robi, na pewno pewnie rzuci. Tak, pocieszy się trochę, a nie będzie grał, a musimy sprawdzić, a nie będę wydawał pieniędzy. Już sobie stworzyłeś wyobrażenie i idzie decyzja. Nie będę ci kupował, albo kupię ci za miesiąc, albo kupię... Popatrz, schemat począł, poszedł. Z czego ten schemat wyszedł? Z twojego doświadczenia. Mhm. Ktoś powie, to co ja mam zrobić w takiej sytuacji? No właśnie, skoro chcę i wiesz, że chcę, a nie chcesz wydawać pieniądze, jakie jest inne wyjście?
1: No nie wiem, pożyczyć
0: stop,
1: od kogoś.
0: Stop, no nie wiem. Popatrz, właśnie się objawiła nieświadoma niekompetencja. Ona wyszła na jaw, nie wiem. Weszła w element świadomej kompetencji. No nie wiem, co mam postąpić. I teraz nabieram kompetencji. Może pożyczyć? Mhm. No to dobra, to teraz od kogo? I dalej mamy cały czas ten przepływ. Zobacz, ten schemat non-stop działa, tak? I mówisz do takiego dziecka, słuchaj, to dobrze, to zróbmy tak, bo gitarę to kupmy, jak chcesz się uczyć, to fajnie by było, żebyś dobrą gitarę dostał, żebyś sobie nie niszczył słuchu, ale to kosztuje, w związku z tym może wynajmijmy najpierw gitarę, wypożyczmy, popatrz, czy ci się to pasuje, czy jest, czy będziesz z tym grał i... Wtedy kupimy taką, jak i będziesz wiedział, jaką chcesz wtedy. I zobacz, czy to dziecko słyszy, nie kupię ci? Nawet gdybyś mu w życiu nie kupił, czy ono jako dorosły powie, tak, ojciec to mi nigdy nic nie dawał, ja mam traumę rodzicielską i ranę ojcowską, muszę ją wyleczyć. Nie, w jego głowie zostanie ojciec zawsze był wsparciem. Ojciec dawał rozwiązania, których ja nie miałem, ale dostawałem. Ale co, dostałeś tą gitarę? Nie, pożyczyłem, grałem, ale to nie moje. I on już nie będzie pamiętał. Zobacz, kto nas tego, Maćku, uczył? Kto z nami tak postępował? Było nie, bo nie, albo tak, bo tak.
1: Ostatnio zadałem pytanie takiemu mojemu klientowi, który jako mężczyzna sam wychowuje syna. I zadałem mu proste pytanie. Jakiej szkoły na świecie, w Polsce, ale na świecie nie ma, a jest niezbędna? Szkoła bycia rodzicem.
0: Na przykład. Tak, ale to równie dobrze szkoła bycie człowiekiem, szkoła bycie dziadkiem, szkoła bycie i tak dalej. Tak? Czyli zobacz, sprowadza się to do życia, do praktyki, do tak. funkcjonowania. Czyli co znaczy praktyka? Taka, że robię tak, że jest dobrze. A co znaczy dobrze? Dobrze dla ciebie, dobrze dla Kazika, dobrze dla Marysi, dobrze dla rządu, dobrze dla Ameryki. Co znaczy dobrze? I teraz jeżeli sobie zadasz tak absurdalnie, pozornie absurdalne pytanie, to nagle, no nie, chodzi o to, żeby dobrze było między mną a Marysią. A, czyli mówisz o relacji. To skąd wiesz, co dla Marysi jest dobre i jak Marysia działa? Żeby zrobić dobrze, jeżeli chcesz pielęgnować, żeby roślina pięknie rosła, to się uczysz, jakie ona potrzebuje warunki. I co z tego, że ty lubisz czekoladę? Będziesz podlewał czekoladą tą roślinę? Kupował najlepszą czekoladę? No bez sensu, tak? No popatrz, to wręcz brzmi absurdalnie. Ale głupi Mikołajcie, no przecież wiadomo, że nie. Nieświadoma kompetencja, tak? Wiadomo, że roślinie się nie daje czekolady. Ale skąd wiesz, co Marysi trzeba dawać? Jak Marysia ci może o tym powiedzieć, jeżeli sama tego do końca nie wie? Bo ma właśnie taki bigos informacyjny, który cały czas nam się robi w głowie. Bądź taki, bądź taki, bądź taki, bądź taki, ale nikt nam nie mówi na końcu, jak mam to zrobić, żeby ten efekt osiągnąć. Dlaczego? Bo nikt nam nie pokazał schematu, według którego to wchodzi i my to wrzucamy. Zmień. Jak? Nie wiem jak, ale ma być dobrze. A co będzie dobrze? Przestań mi zadawać głupie pytania, po prostu zrób to i ma być dobrze. Trochę to przypomina często pracę, nie? Ale czy nie przypomina to często właśnie relacji?
1: No przede wszystkim.
0: Tak, wejdźmy głębiej. Czy nie przypomina to czasem relacji w sypialniach też? I później każdy ze swojej strony zostaje w jakimś doświadczeniu przyjemnym, obojętnym, bardzo przyjemnym, pożądanym, nieoczekiwanym i tak dalej. Ale jeżeli my o tym nie umiemy powiedzieć, nie umiemy, nieodpowiednio to nazwiemy, to automatycznie tworzymy sobie blokady. Jeżeli tworzymy sobie blokady, no to macie piękne wytłumaczenie. Ja tam jestem niemanualny i w ogóle nietechniczny. No i co? To tłumaczycie, dlaczego jest tak i tak? Nie. A dołożyłeś starań, żeby to zrobić? Nie. A zapytałeś kogoś, jak to możesz zrobić, żeby to zrobić? A powtórzyłeś to na zasadzie zapamiętałem, czyli czy zrobiłem i wyrzuciłem z głowy, bo to mnie nie interesuje. To są dwie zupełnie różne rzeczy. I zobacz, ja tego nie wartościuję, Maciek. Nie wartościuje, czy to jest dobre, czy to jest niedobre. Pokazuje tylko schematy. Bo jeżeli świadomie powiem, mi to jest niepotrzebne, jest to tylko jednorazówka, nie potrzebuję się tego uczyć i nie będę zaprzątał, to ja jestem świadomy, że tego nie umiem i jestem świadomy tego, że za każdym razem będę potrzebował pomocy. Ale co w konsekwencji mi to daje? Wewnętrzną świadomość, a więc spokój. Mhm. Tak? Jeżeli nie, to jestem tym sterowany. To nie ja tym zarządzam, tylko to rządzi mną. I ja nawet nie wiem, co mną rządzi. Czyli nie patrzę wtedy na mechanizm, tylko patrzę na, nie wiem, na kolegę, koleżankę, szefa, szefową, żonę, męża. To on taki jest. To dziecko takie jest. Nie, to mechanizm działa, który jest dziecko i ty jesteś nośnikiem pewnych mechanizmów. Sterujesz tym mechanizmem, wykorzystujesz go, czy mechanizm wykorzystuje ciebie? Bo to, że on działa, to bez dwóch zdań. I teraz możemy sobie, Maćku, wejść w ten obszar świadomości, duchowości, wzrostu, rozpoznania, rozwoju osobistego, tak? Bo to dla mnie zaczyna się rozwój, kiedy masz świadomość tego, czego ci brakuje, masz świadomość tego, co masz, czyli znasz swoje zasoby, znasz swoje braki, wiesz, do czego ci te braki są potrzebne, uzupełnienie, bo wiesz, co chcesz uzyskać. I później już trenujesz, czyli uzyskujesz świadomą kompetencję w czymś, aż do momentu, aż to przejdzie w nieświadomą kompetencję i nagle zmienia się. Zwróć uwagę, możesz według tego schematu również bardzo łatwo rozpoznać, co to znaczy, że ktoś, nie wiem, oj, zmienił się, jakieś wydarzenie tak silnie wpłynęło na niego, że już od tego czasu nie robi tego, czy tego, czy tego, tak? Czy zmienił się. Nie, mechanizmy się nie zmieniały. Jego struktura, czyli jego szkielet się nie zmienił. Zmienił się sposób zachowania. Czyli na przykład wykonał coś i dostał dla niego osobiście, wewnętrznie na tyle silny impuls, który na tyle wstrząsnął nim, że on już będzie unikał jak ognia. Czyli dotknął się tak pieca i poparzył, że już następnym razem, jak będzie chciał, to będzie mądrzejszy i weźmie rękawice, pogrzebacz albo cokolwiek innego. Albo będzie unikał tego pieca z dala. Unikał, czyli uciekam od niebezpieczeństwa. Czy to złe, czy dobrze? Nie, jest to jedna z opcji. Ale nauczyć się obsługiwać ten piec, żeby nie uciekać od niego i się nie poparzyć, to już jest kompetencja zupełnie inna.
1: I dotyczy to dokładnie relacji.
0: Absolutnie. Absolutnie. Więc właśnie to chcę powiedzieć, że te schematy są tak uniwersalne, czyli fundamentalne, czy dotkniesz to relacji osobistej, czy relacji intymnej, czy relacji rodzic-dziecko, rodzinnej, pracowniczej, koleżeńskiej, sąsiedzkiej, jakiejkolwiek relacji ja versus otoczenie. Pamiętasz? Cały czas to powtarzam. My patrzymy on, ona, ono. To on, ona, ono to jest moje otoczenie, moje środowisko. I w tym środowisku się coś dzieje. I to jestem ja versus moje środowisko. To środowisko cały czas jest zmienne, czyli non-stop

0: To jest też inaczej, tak? My się już
1: Tak,
0: znamy
1: tak, tak.
0: dłużej, no.
1: Natomiast tak, zdecydowanie lepiej odbiera się emocjonalnie drugie.
0: Czyli, ale jesteś głuptas. Bo jest to z taką troską, tak? Z takim troszkę ironicznym. To nie jest. Trudno powiedzieć, ale ty jesteś głuptas. Nawet jakbyś spróbował, ale ty jesteś głuptas. I nakrzyczeć kogoś, żeby kogoś, wiesz, zwyzywać. Ale już, ale ty jesteś głupi, to już brzmi, nie?
1: Tak.
0: Rozumiesz? I teraz zobacz, my się nie zastanawiamy nad słowami. Nie zastanawiamy się nad tym, jak powiedzieć coś, czyli co, umiemy posługiwać się tym językiem, czy nie? Znamy ten język, mamy go wdrukowane, mamy nieświadomą kompetencję. Ba, na tej nieświadomej kompetencji my zbudowaliśmy wejście, przetwarzanie, wyjście, czyli odruchy. To trzeba odpowiedzieć to. Ale ten język jest tylko nośnikiem tego, co mamy w sobie, czyli naszego zrozumienia i naszych intencji. To naprawdę nie jest skomplikowane, wydaje się na początku, ale jeżeli to w głowie kliknie, to zaczniemy obserwować. I wiesz co, jak to się stanie nieświadomą niekompetencją, to nagle siłą rzeczy, jeżeli dasz tylko odrobinę uwagi na to, to zaczniesz przyglądać. A co, jak ja powiedziałem to, że to jest taka reakcja? To może następnym razem powiem inaczej. Albo od razu zapytam, słuchaj, a jakbym mógł to powiedzieć, żebyś rozumiał?
1: Powiem ci, że niby słyszę to od ciebie wielokrotnie, to określenie. Ale za każdym razem, kiedy przychodzi do jakiejś sytuacji, zapominam, żeby to muszę sobie wziąć, po prostu zapisać i położyć tu na stole.
0: Maćku, jeżeli zapominasz i twój mózg ucieka, to zrób sobie kotwicę. Od razu podpowiadam, mówię do ciebie, ale mówię do słuchaczy. Co to znaczy kotwicę? Przypominajkę. To może być przypominajką. A załóż sobie gumkę, żeby cię nie uciskała. I nawet jeżeli nie będziesz rozmawiał, to za każdym razem, kiedy spojrzysz na tą gumkę, a jak mam powiedzieć inaczej? Aha. Spojrzysz na gumkę i nawet nie będziesz rozmawiał. Bo o co chodzi? Chodzi o to, żeby wytworzyć nawyk. Żeby wytworzyć nawyk, to trzeba to powtarzać poprawnie. Powtarzać niepoprawnie też wytwarza nawyk. Proste. Jak się nauczysz źle, to trudniej ci będzie później nauczyć się, bo jeżeli przyjdzie tylko hasło ukrój chleb, to weźmiesz to w najprostszy możliwy sposób odruchowo, tak jak się nauczyłeś. I teraz zobacz, jak to przeniesiesz. A czemu tak robisz, nie zrobisz tak? A bo ja tak umiem, tak mi łatwiej. Wcale nie jest łatwiej, trudniej, widzisz, że jeszcze dookoła robi, ale to, że nie angażuje świadomości i robi po odruchach, jest to subiektywnie łatwiej. No więc łatwiej mi jest rzucić buty byle jak, bo przecież zaraz będę wychodził. Zaraz to kiedy? No nie wiem, za 15 minut, za godzinę, a może jutro. Ale wytworzyłem nawyk, że wpadam do domu i rzucam buty byle jak. Teraz przychodzi druga osoba, która patrzy i mówi, no przepraszam, nie wiem, dobra, niech to będzie czy damsko-męskie, nieważne. Wyobraź sobie dwóch studentów w akademiku, czy dwie studentki. Jeden jest przyzwyczajony i potrzebuje porządku, poukładania. Czytaj, pustka w głowie, czyli wszystko muszę mieć na swoim miejscu, bo inaczej się gubię. A drugi, gdzie położę, tam jest. I te dwie osoby zaczynają ze sobą żyć. Jeden będzie non-stop wszystko porządkował, a drugi będzie wszystko byle jakie. Jak dla tego porządkującego tamten drugi się zachowuje? Jest toksyczny i bałaganiarz. A ten drugi powie, jaki bałagan? To, że położę tutaj klucze albo tutaj to robię? To nie jest bałagan, wszystko mam.
1: Śmieję się, bo mucha mi lata tu, jeszcze wlazła
0: Prosto w kamerę widać było, no.
1: prosto w kamerę.
0: Mucha ma parcie na szkło. No więc jak taka osoba będzie, jak takie osoby będą funkcjonowały? Tylko, że ta osoba, która rozkłada wszędzie, gdzie byle i gdzie, nie ma świadomości, że tu nie chodzi o to, znaczy to się nazwie umiłowanie porządku, bo de facto to jest potrzeba tego porządku, uporządkowania, ale potrzeba uporządkowania wynikająca z konieczności funkcjonowania. Rozumiesz? Każdy z nas jest tym mikroświatem, cały czas to powtarzam. My bardzo, bardzo łatwo, oczywiście rozmawiajmy o archetypach. Popatrz, czy jest porządek, czy jest bałagan, to jest bardzo pojęcie względne. Jeżeli my jesteśmy nauczeni, że porządek to jest wszystko poukładane od linijki i wszystko widać, no to nazywamy porządkiem. Czyli każde zachwianie tutaj będzie nieporządkiem.
1: I odwrotnie.
0: No tak. Tylko, że jak zobaczysz, popatrz, czytelność i estetyka jest połączona jakby z porządkiem, prawda? Możesz położyć kabelki i położyć kabelki. I ktoś wejdzie i powie, ale równiutko, wszystko ładnie, tak. Widać, że ktoś włożył w to

0: dbałość. Prawda? A ktoś inny mówi, działa, działa, idziemy. No i mamy dwóch mechaników, który jeden, nie, proszę pana, ten kabel nie będzie wjechał, tu trzeba go puścić, tu przypiąć. To... Pieprzy się z tym godzinę, ale wychodzi ładnie. A drugi mówi, da, działa, jedziemy. Nie dziaduj drutem podwiąż. Skuteczne? Działa. Zobacz, cały czas żyjemy w pewnych wyborach, w pewnych preferencjach tych wyborów, tak? To jest ważniejsze. Co jest ważniejsze? Rzecz w tym, że nie zauważamy, że nasz organizm jako ciało i podświadomość ma również swoje preferencje. Co jest dla niej ważniejsze? I teraz naturalnie będzie wracało do preferencji. Twoją preferencją jest dynamika drugiego faktora. Zacząć następne, wrócić. Jak się psuje, to się nalepi plaster, idziemy dalej. Ma spełniać funkcję, idziemy, tak? Nieważne. I teraz dla ciebie to, bo będzie słychać, słuchajcie, macie audycję, słuchajcie, kiedy ma okazję porozmawiać przy mnie, tak? Posłuchajcie. To mi to nie, ja się dystansuję, nie, ja obserwuję. Nie, Maćku, twoja podświadomość nie ma tych preferencji, więc nie zwraca na to uwagę. Ma zupełnie inne. Tylko czy możemy mieć świadomość, że ktoś inny ma inne preferencje?
1: No, wiesz co, powiem ci, że to jest chyba podstawa do w ogóle relacji na przykład partnerskich.
0: No, wiesz, paradoks polega na tym, że i tak to się dzieje. Tylko albo to się dzieje na poziomie harmonii, albo konfliktu. Tak to nazwijmy, tak? Czyli znowu parametr, tyk, tyk, tyk. I pomiędzy, oczywiście pomiędzy te przejścia.
1: No dobra, ale w tej pierwszej fazie tak zwanego zakochania, jak gdyby te preferencje, tych preferencji nie widać.
0: Tak ci się wydaje. Tak ci się wydaje. One są, tylko ja bym powiedział tak. Zatrzymajcie się na tym okresie zakochania, jak to ruszyłeś.
1: Ja nie powiedziałem, że ich nie ma, że ich nie widać.
0: Dobrze, masz rację, zwracam. Posłuchaj, ja bym zadał inaczej pytanie. Skoro wtedy, kiedy jest okres zakochania, czyli jak ja to nazywam ten okres demo, skoro potrafię tak zrobić, to znaczy, że ja mam umiejętności i kompetencje, żeby to robić. Pytanie brzmi, dlaczego później nie korzystam z tego? To jest prawidłowe pytanie, bo wiesz, jeżeli czegoś nie umiem, to nie umiem. Jeżeli ktoś, zależy mi na jakiejś osobie, mamy wersję demo i ona mi wskaże mój brak, to ja się na to nie złoszczę. Tylko mówię, aha, ignoruję. Czyli potrafię to zrobić, potrafię przyjąć coś i żeby po mnie to troszeczkę tak, w cudzysłowie, spłynęło, żeby nie uruchomiło tej agresji. To dlaczego później tego nie wykorzystuję? Bo co? Bo mi nie zależy. No tutaj możemy powiedzieć, no tak, bo tu to się starał czy starała, a teraz to już się nie stara, bo musi. No nie do końca. No nie do końca. Myślę, że tutaj jest znowu kolejne brak rozróżnienia i nieuświadomienie sobie, że my to w sobie mamy, potrafimy. Tylko to jest odrobinę starania i ułożenia nawyków. Wyobraź sobie, że za każdym razem, kiedy jestem zirytowany, nauczyłem się brać szklankę i rzucać w ścianę. Idziemy razem do fajnej knajpy. I wiesz, tak się zdenerwowałem, tak, że złapałem i pieprznąłem o ścianę. No Mirek, nie wolno to robić, ja zawsze tak robiłem. Dlaczego nie wolno? Niech widzą, tak? Niech, patrz, usprawiedliwiam swoje działanie, ale dlatego, że mam intencje i przekonanie i jedyny nawyk, który potrafię. Bo nigdy nie nauczyłem się innego. To jak, i zobacz, to jest Maciek, to jest tak, to tak wybrzmiewa w każdej rozmowie, jak posłuchasz. Jeżeli mówisz, słuchaj, ale powinieneś to tak zrobić. Może nie rób w ten sposób, czy to jak mam zrobić? I momentalnie przeciwwaga. Po to, żeby ci pokazać, żebyś odmówił tej przeciwwagi, mówi, no tak nie, no to właśnie. Czyli wybieraj. To czy to, wybieraj. Naprawdę to jest wybór? Naprawdę to jest wybór, wybierz to albo to, to skrajne i to skrajne. No to Maćku, wybierz, albo będziesz altruistą, albo egoistą. Serio? To jest twoja propozycja? I tak jesteśmy uczeni, mamy takie nawyki. Miejmy tego świadomość, że to są nasze nawyki. To nie jest ani dobre, ani złe. Tak się nauczyłem, tak mam, tak mój organizm będzie naturalnie, żeby mógł w ogóle żyć, funkcjonował. Więc jeżeli chcę to zmienić, to potrzebuję jakiegoś wzorca, pomysłu. To jak nie być egoistą i nie być altruistą? No i teraz wiesz, no kombinuj. No skoro mogę być taki, ani albo taki, no to ten jest niedobry i ten jest niedobry, tak? Ja nie chcę się rozdawać dla innych wszystko robić. Ty, ja nie potrafię, ty, ja, nie, no, ja jestem ważny, to ja mam korzystać. I jedno i drugie jest bardzo niekorzystne w interakcjach, tak? Jest mocno odczuwane. A kto nam powiedział, wiesz, to takie na przykładzie, to takie moje powiedzenie: jak dbasz o siebie, to nie zapominaj o innych. Ale jak dbasz o innych, to nie zapominaj o sobie. I teraz dopiero jak budujemy sobie jakby kanał trzeciej możliwości, to świadomość zaczyna mówić: aha, jest trzecia możliwość. Nie ma tylko to albo to. Wybieraj. To co? Mam w ogóle nie wchodzić do domu? Czyli nie kładź tu butów, bo wchodzisz zabudzony. To może, to w ogóle nie będę wchodził do domu. Jak często to słyszałeś w życiu? W dowolnym wyborze. Jak często to słyszeliście w życiu? W dowolnym. Jak często to sami używamy? W dowolnej sytuacji. Tylko trzeba najpierw to zauważyć. Co ja gadam? Nie przytulaj mnie tego. To cię w ogóle nie będę przytulał. I co za różnica, Maćku, czy ja to wypowiem na głos, czy sobie w głowie pomyślę?
1: Tak, ale
0: To
1: ty
0: jest inny.
1: głupotę opowiadasz.
0: Tak.
1: Ja przestanę w ogóle mówić.
0: To nie będę przy tobie mówił. I teraz zobacz, ktoś będzie to. No to jeszcze mi grozisz, tak? I leci eskalacja. Ale możesz tego nie wypowiedzieć, tylko możesz zacząć to działać. Rzecz w tym, że znowu jak rozróżnisz, reakcja poszła, a kolejnym etapem jest pokazanie albo niepokazanie tej reakcji.
1: No dobra, okej. Okay. Znowu mamy rozłożone części.
0: Tak.
1: Trochę żeśmy tych części po, ale generalnie to co mamy robić?
0: Żyć. Generalnie masz obserwować, jak na twoje zachowanie reaguje otoczenie. Czyli jak wchodzę w stado, nie wiem, ptaków, czy one uciekają ode mnie, czy się nie, czy sobie siedzą, to jak mogę wchodzić w to stado, żeby one nie uciekało na przykład? Tak? Oczywiście znowu ekstremalny przykład, ale chodzi o to, żeby pokazać, świat jest naszym lustrem. Maćku, świat jest naszym lustrem, ale tu nie chodzi o lustro, że odbija jeden do jednego. Ja wolę używać tutaj świat jest, czyli twoje środowisko jest papierkiem lakmusowym. Ono reaguje na twoje działanie. Jeżeli zaczniesz inaczej postrzegać, będą inne reakcje, a więc świat, w którym będziesz żył, zacznie się zmieniać, nie zmieniając nic. Oczywiście gwarantuję, że w głowach wielu słuchaczy pojawiło się: tak, to ja mam wpływ na to, żeby mi przyszli i włamali się do mieszkania, albo że ja mam wpływ na to, że mój świat co zmniejszą mi podatki, albo paliwo zdrożeje. Rozumiesz? I to jest naturalne. I teraz zobacz, co ten schemat pokazuje. To co mam to? To jest usprawiedliwienie dalej swojego działania wynikające z niezrozumienia, czyli to jest ochrona, obrona, samoobrona podświadomości, żeby uwzględnić: ja mam przecież dobre intencje, to czemu się mnie czepiasz i krytykujesz, skoro ja mam dobre intencje? Bronię swojego. Naturalne. Właśnie o to chodzi, żeby zobaczyć to, że to jest naturalne zachowanie. To zachowanie nas zabezpiecza. To zachowanie daje nam życie. Ale to zachowanie możemy modyfikować, jeżeli podświadomość poczuje się bezpiecznie i cię wpuści w to. Wtedy tam wejdziesz, wtedy zobaczysz. Wtedy przychodzą, jeżeli ta zmiana następuje, to przychodzi ten aha moment. Tak? Aha! To o to chodzi. No. No.
1: Czyli uważność, podstawa.
0: Czyli uważność, obserwacja, uważność. Ale właśnie uważność, obserwacja, z jednej strony cały czas, czy wielokrotnie w audycjach powtarzaliśmy o tej uważności na siebie, obserwacja siebie. A ja skłaniam tutaj element Sam siebie możesz obserwować, ale według z czego tego skalibrujesz? Tylko będziesz się ugruntowywał, że to, co robisz, jest dobrze, jest niewinne, jest czyste, jest pełne miłości. I to będzie prawda. Rzecz w tym, że ta prawda stanie się oczywistą prawdą dla ciebie. A nie działa dalej. Przecież tak bardzo chciałeś i tak się starałeś i się zacząłeś złościć, że komputer nie mikrofonu. Przecież to ważne. Przecież audycję mamy nagrać. Przecież to czas leci. Przecież no bardzo chcesz. Przecież nic nie zrobiłem. Przecież nie zepsułem. Nie polałem go wodą, nie uderzyłem. Nic nie robiłem. Dlaczego on nie działa? Zaczynam się złościć. A komputer ma to gdzieś. Na szczęście. Tak? On dalej nie działa. Dopóki nie trafisz w to, świadomie bądź przypadkiem, nie trafisz w to, co blokowało działanie. I zadziałał? Zadziałał. No więc chcesz mi powiedzieć, że z innym człowiekiem nie można tak samo postępować? Tylko czy my sobie dajemy szansę i chęć? I teraz tylko chodzi o to, żeby sam proces, w którym to dochodziłeś, żeby proces był spokojny, systematyczny, krok po kroku. Po co my wprowadzamy tą element? Chcę, już on powinien zrobić. Zobacz, to właśnie objawia to, jakie mamy schematy w sobie, jakie mamy nawyki. To są nasze nawyki. Ten komputer pokazuje, jak my reagujemy. Twoja reakcja na komputer pokazuje mi, jak ja reaguję na tą sytuację. To jest moja reakcja. Co ja mogę zrobić? No siedzę, czas leci, i nie możemy zrobić i tak dalej. No Mirek, najwyżej nie nagramy audycji, to zróbmy sobie przerwę, niech Maciek sobie to na spokojnie zrobi, wyciszy się, może po południu, może później, może kiedyś, tak? Zobacz, czy my mamy takie wzorce? Nie, już natychmiast to, bo żeśmy się umówili, to tak ma być. Jasne, to jest szlachetne, ale są sytuacje, które pokażą ci, bardzo dobitnie pokażą ci, czy twoja szlachetność to jest dalej szlachetność, czy upartość i skostnienie. Czyli czytaj brak elastyczności szlachetności, tak? Bo co z tego, że ja mam dobre intencje? A czy mój sposób wyrażania tych intencji w różnych sytuacjach jest dobry? Czy ja potrafię pokazać swoją intencję drugiej osobie w sposób, w który ona przyjmie i zrozumie moją intencję? Czy będę ją wpierał, masz, jedz, bo to jest dobre?
1: No tak.
0: Tylko i aż o tym mówimy. Mówimy o relacjach, w których każda relacja jest świetna wtedy, kiedy i jedna, i druga strona czuje się dobrze. I mamy tego przykłady. Spotykasz osobę i tak. Ty jesteś naładowany, druga strona jest naładowana, jest świetnie, jest fajnie, chce się być. Ale jak tylko jedna jest zadowolona, a druga nie, to jak długo to potrwa? To już się zbiera tam element niefajny. Bo on się odbije prędzej czy później. Dlaczego? No bo zaraz będziesz, powiedzmy, że ty jesteś zaangażowany i jest ci fajnie, a druga strona nie. Ale towarzyszy. Oto na początku masz radość, bo o, jest, dzieje się, dzieje. Ale po pewnym czasie zaczynasz zauważyć, hej, coś jest nie tak. Po czym zaczynasz zauważyć, ej, ta osoba nie jest zaangażowana. No i mówisz, bo ty się nie angażujesz. A ta druga patrzy i mówi, ale o co ci chodzi? I teraz przykład. Wyobraź sobie, że ty masz, nie wiem, kurczę, jak to powiedzieć, żeby nie wchodzić w te detale emitypowe, bo to niewiele powie. Chodzi o to, że masz pewien układ, którym ten entuzjazm pokazujesz, robisz, starasz się, chce ci się, tak? A że jesteś jeszcze spinasz na drugim faktorze, no to będzie takie bardzo, bardzo intensywne pokazywanie, tak? Oczywiście nałóżmy na to wiek, no inaczej będzie to nastolatek pokazywał, inaczej mężczyzna dojrzały. A po drugiej stronie masz osobę, która ma podwyższone progi czułości emocjonalne. Czyli musi być bardzo silny sygnał, żeby zareagowała. Bardzo silny, to dotyczy również świeży. Czyli jeżeli byśmy przyjęli sygnał w skali od 0 do 10, dobrze? Umownie, żeby to zrozumieć. To pierwszym razem, żeby ten sygnał zadziałał, musi mieć przynajmniej wartość 5. Drugim razem musi mieć już wartość 7, bo już do piątki jest przyzwyczajony organizm i wycina. Trzecim razem musi mieć 9. Ale inny sygnał znowu może przyjść, bo jest świeży, może przyjść 5. I teraz obserwujesz taką, powiedzmy, partnerkę. Idziesz w towarzystwo i ona reaguje, jest zaangażowana, uśmiecha się, krzywi się, robi mimika, wszystko, wszystko. Przychodzi do domu i cokolwiek zrobisz, to patrzy na ciebie. W interakcji z tobą tak. Jesteś zadowolona? Tak. Bo ty się nie angażujesz. Czego ty się czepiasz? Ja się nie angażuję. Gdybyś się nie angażowała, to by mnie tu nie było. A kto robi to i to, i ty to nazywasz niezaangażowaniem? Widzisz mimikę? Dlaczego? Bo interpretujesz to wszystko przez pryzmat swoich zestawów, swojego doświadczenia. Bez rozpoznania, dlaczego to się dzieje po drugiej stronie, nie umiemy tym zarządzać. Bo jeżeli to rozpoznasz i wiesz, potrafisz nazwać, to nie oczekujesz od niej, że ona nagle będzie się uśmiechała. No bo nie będzie, bo to jest jej natura. Ale możesz zastosować inną rzecz. Zadowolona jesteś? Tak. A w skali od 0 do 10? 5 bardziej, czy poniżej 5? Powyżej 5. A bliżej 7, czy brzmi absurdalnie? Maćku, ale to pozwoli nam na początku nauczyć się rozróżniać. A potem wytworzą się skróty do takiej procedury. Na zasadzie uśmieszek? Tak. I już wiesz, że jest zadowolona, pomimo tego, że tak. Rozumiesz? My tego się nie uczymy. Znaczy inaczej. My się tego uczymy w sposób zupełnie nieświadomy. Przez cierpienie. Czyli ucieczka od bólu, dążenie do przyjemności. Ale na zasadzie chybił trafił. Każda sekunda życia jest innym środowiskiem. To nic, że zawiera wiele wspólnych rzeczy, ale zawsze się różni. Różni się choćby dlatego, że nasze doświadczenie się zmienia.
1: Kiedy ci zadałem pytanie, to co mamy robić, powiedziałeś żyć. To może chodzi o to, żeby świadomie żyć.
0: Ależ oczywiście, że tak. A nieświadome życie to jest życie czy wegetacja? Rozróżnijmy to.
1: Nie, to jest nieświadome życie.
0: O, to jest nieświadome życie. Brawo, brawo. Ale zobacz, potrzebujemy, cały czas potrzebujemy, żeby się orientować, potrzebujemy rozróżnień. Potrzebujemy rozróżnień, dlatego mamy, żyjemy, funkcjonujemy w świecie takim dualnym, bo dualność.

I'm gonna see you.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

mogę narzekać, jak miłość pójść w przodu. Staje się tak jak moja krew staje się miłość. As my blood becomes love.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was pozwoli.

typy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.